a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: A dziś znajdujemy się w zasięgu rozległego obszaru obniżonego ciśnienia z nad Europy Północnej. Niedziela przynosi zachmurzenie kłębiaste, umiarkowany wiatr południowo-zachodni, umiarkowany, w porywach dość silny. Dziś maksymalnie 26 stopni, ale to nieco później. Na razie na termometrach 15 i na tym samym poziomie temperatura odczuwalna. Ciśnienie stabilne 1015 hektopaskali i słaby wiatr do 11 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 8. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Ceny maksymalne paliw tylko do jutra włącznie. Na drogach tymczasem spory ruch, trwają powroty z wakacji. Za chwilę też co dalej z prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Miriam Lipińska. Niższe ceny paliw w ramach pakietu Ceny Paliwa Niżej będą obowiązywać do końca sierpnia, bo na tyle pozwoliło finansowanie z budżetu. Rząd nie przewiduje przedłużenia pakietu, mówił dziennikarzom minister energii Miłosz Motyka podczas kampusu Polska Przyszłości w Olsztynie. A to oznacza, że jutro czeka nas ostatni dzień z pakietem CPN i jeszcze dziś i jutro za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 64 grosze, a za olej napędowy 7 zł 31 groszy. Tymczasem trwa ostatni wakacyjny weekend i powroty z letniego wypoczynku. Tradycyjnie na drogach spotkacie więcej patroli policyjnych i kontroli. Sprawdzają prędkość, trzeźwość kierowców, ale też na przykład jak przewozimy dzieci.
4: Chcemy, żeby powrót z wakacji był bezpieczny dla każdego, dlatego apelujemy, nie spieszmy się przede wszystkim. Dostosujmy prędkość do warunków na drodze i swoich umiejętności, a przede wszystkim nigdy nie wsiadajmy za kierownicę po alkoholu.
3: Mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Wzywam zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych. Tak minister sportu Jakub Rutnicki skomentował wczorajszą decyzję sądu o 3-miesięcznym areszcie dla prezesa PKOL-u. Radosław P. w czwartek został zatrzymany w związku z aferą Zonda Krypto, a wczoraj aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Maciej Kluczka.
5: Reputacja Komitetu Olimpijskiego i tak jest już mocno nadwyrężona. Dobrze by było, by Radosław P. tego stanu nie przedłużał i podał się do dymisji, mówił poseł Maciej Konieczny z partii Razem.
6: W tym wypadku są przesłanki ku temu, żeby tego narzędzia w obłocy Radosława P. użyć.
5: Karol Karski z PiSu do dymisji Radosława P. nie wzywa, zostawia tę decyzję komitetowi.
7: Myślę, że na ten temat powinny się wypowiedzieć organy Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
5: To pierwszy raz w ponad 100-letniej historii PKOL-u, kiedy to prezes tej instytucji usłyszał zarzuty i został aresztowany.
3: Od strony prawnej możliwość odwołania Radosława P. jest skomplikowana. Prawnicy spierają się co do tego, czy taką decyzję może podjąć walne zgromadzenie komitetu. I na koniec przypominam, dziś niedziela handlowa, czyli zakupy zrobimy także w dużych sklepach i centrach handlowych.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Na razie pozwalamy się rozkręcić niedzielnemu niedzielnemu porankowi. 4 minuty po godzinie 8. Dobra muzyka już na was czeka. Dzień dobry, Marzanna Forsiak.

0: Reklama.
1: Budujesz, remontujesz, a może planujesz swoją inwestycję? 3 i 4 września Centrum Budowlane Kafoks w Kaliszu zaprasza na Dni Otwarte. Czekają na Ciebie przedstawiciele znanych marek budowlanych, prezentacje produktów, fachowe doradztwo oraz konkursy z nagrodami. Zobacz, zapytaj, poznaj rozwiązania dla swojej budowy. 3 i 4 września od 9. Centrum Budowlane Kafoks, Kalisz Rzymska 38. Kafoks, Twój partner w budowaniu.
0: Reklama.
2: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Tylko ja.
1: Głos Ewangelii.
2: Po 18 latach pracy na kierowniczym stanowisku w jednej z warszawskich korporacji Magda myśli o zmianach. Pewnego dnia podczas pobytu w górach odwiedza bacówkę. Spotkanie ze starym bacą okazało się punktem zwrotnym w jej życiu. Już za chwilę trzecia część reportażu Serce pasterza.
3: Serce pasterza. Reportaż Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka. Część

0: odbywało się to jenie 4:30. Więc ubierali takie ubrania całe z gumy. Doją te owce, wydojenie 300 owiec, no to tak jest z godzinę, z kawałkiem, pod warunkiem, że ja zaganiam, tak, no ale jak tak ja, zaganianie mi nie wychodziło, no to później już, nie wiem, 4., 5., 6. dnia już nie zganiałam tych owiec, bo po prostu im to niestety wydłużało to dojenie, więc jakby jeden z nich te owce podganiał. Potem wszyscy wracają, przebierają się w miarę suche ubrania, które powiedzmy, że tam w nocy trochę może wyschły tam przy tym ognisku w tej chatce. No i potem jest przelewanie mleka, właśnie jakby zabezpieczenie tego mleka, no bo trzeba to mleko później też spakować do tego samochodu, żeby wieczorem jakby uzupełnić i zrobić tą bryndzę. W tym czasie jest składanie całego obozowiska i to zajmuje jakieś minimum 30 minut w tym redyku i rano i wieczorem. No to jak wszystko jest spakowane, to Stanisław idzie do stada, otwiera zagrodę, wypuszcza i wychodzi z tym całym stadem już w drogę, my do niego dołączamy i wychodzimy o godzinie 6 rano. Czyli 6:30 jest już to wyjście, dlatego że no jest do przejścia 20-30 km, a owce bardzo pomału się pasą, więc to nie jest tam, nie ma sprintu. Więc trzeba 12-13 godzin, nie? I kiedy my wychodzimy, wtedy Tadeusz całe to ogrodzenie rozmontowuje, pakuje resztę. Bardzo często w trakcie tego rydyku noclegi są też w pobliżu gospodarstw domowych, więc wtedy zawsze jeszcze on tam się, prawda, żegna z tymi gospodarzami, daje im jakiś prezent, serek i tak dalej, prawda? Więc wtedy my dopiero idziemy. W tym czasie ten samochód podąża sobie za nami. W trakcie, jak jedzie ten samochód miejscowościami, to wtedy tam też ten ser można sprzedać. No i nasza droga zaczyna się 6:30, około godziny 8:39 jemy śniadanie. Wtedy też najczęściej schodzimy troszeczkę na dół, tak żeby w pobliżu był samochód, no bo to jedzenie jest w samochodzie. Juchas, pasterz, chodzi tylko i wyłącznie z kurtką i z małą butelką wody. Nic nie możesz ze sobą nosić. No, ja przez 3 dni uparcie nosiłam plecak z aparatem, ale po 3 dniach już wszystko zostawiłam i miałam tylko 4., 5. dnia już tylko kurtkę jakąś tam. No cóż, uparta byłam, tak, więc, ale przekonałam się, że absolutnie mają rację, że nie można nic nosić, nie da się po prostu, więc nie masz nic. No i jest śniadanie około godziny 9:00, wtedy też jest ten pierwsze sprawdzenie, kogo podwieźć, tak, z tych maluchów. Więc jest ładowanie tych maluchów do tego przedszkola, do tego naszego samochodziku, tam mają te sianko, więc sobie trochę podjadą. Zwykle koło godziny 12 wchodziliśmy w taki trudniejszy teren już, czyli zaczynały się podejścia w góry, więc no, tam trzeba mieć po prostu siłę, więc to śniadanie to jest tam absolutnie wtedy konieczne, te poranne o 10, więc gdyby pasażer jadł śniadanie o 6, no to o 12 by już nie dał rady, nie? Około godziny 16 zwykle jest takie już zejście w takie niższe tereny, takie bardziej jakby łąkowe, w pobliżu jakichś lasów. Bardzo często owce idą wzdłuż lasów, tam gdzie jest już cień, gdzie jest oczywiście dużo wody, więc też trzeba wiedzieć, gdzie iść, żeby ta woda była. No to są ludzie, którzy 48 razy już tą drogę wyruszali. Od 73 roku, więc oni znają wszystkie cieki wodne i wiedzą dokładnie, gdzie, w którym miejscu można się zatrzymać, a w którym miejscu na przykład owieczka ci wpadnie w błoto potąd i co? I wyciągniesz ją? Wyciągniesz 200 owiec, jak się pomylisz, nie? Więc to są naprawdę trzeba wiedzieć, gdzie prowadzić te owce i mieć dobre rozpoznanie terenu i przewidywać przede wszystkim niebezpieczeństwa. Tutaj jest bardzo dużo takiego myślenia, ale u nich to jest naturalne po prostu. Oni od tylu lat to robią, że wiedzą, w którą stronę iść, nie? No i potem jest ta 16, więc jemy. Najczęściej jest taki suchy chlebek górski z takimi wędzonymi kiełbasami, które sobie zabierają właśnie z rytułowa. I to jest jedyna rzecz, którą da się tam zjeść właściwie. Dlatego, że to jest rzecz energetyczna, tłusta. Tam nie ma miejsca, żeby smarować chleb masłem i tak dalej. Także tylko i wyłącznie 2 pajdy chleba i taka właśnie wędzona kiełbasa, też na przykład kroją sobie taki centymetrowy boczek, przykładają ten chlebem. O godzinie 17-18 dochodzi się do tego miejsca obozowiska i wtedy trafia się najczęściej, powiedzmy, do takiej bacówki, tak, która po zimie najczęściej no, jest taka, no, jaka jest, pewnie tam trzeba ją troszeczkę zawsze ogarnąć. Bacówki są do otworzenia, to taki domek drewniany, w środku jest pierwsza izba, gdzie jest możliwość rozpalenia paleniska i tego kociołka z tą wodą. Gorąca woda cały czas się pali u pasterzy w domu i cały czas podkładać trzeba ogień, więc to jest takie miejsce, gdzie tam trzeba to zadbać. Tam też się robi ten ser i jest taka mała izba jeszcze z boku. No i jest rozpakowywanie wszystkiego. I o godzinie 18, powiedzmy 30, jest te drugie spotkanie indywidualne z owcą, tak? Jeden na jeden, no to doimy znowu, prawda? Te 19:30, więc dopiero 19:30 pasterze jedzą pierwszy posiłek ciepły. I o godzinie 20 do 21 jest chwila na żarty, na wódeczkę, na to, żeby sobie usmażyć, upiec w kolebie kiełbaskę, taką z grilla. Wypijałam 2 kieliszki wódki, popijałam herbatą, no więc po prostu nie było wyjścia, ale dzięki temu było cieplej. No i oczywiście można było zasnąć, bo spałam w takich warunkach, no, że było nawet minus 3. I o 21 wszyscy idą spać. Przy czym ten najważniejszy pasterz, czyli ten, który jest właścicielem, bo powierzono mu stado i on będzie zarobkował na tym stadzie, czyli Tadeusz, bierze swoją kołdrę, bierze poduszkę, bierze akumulator, kable, idzie do swoich owiec, podłącza ogrodzenie pod akumulator, kładzie akumulator koło swojej chatki. Chatka wygląda jak lektyka królewska. Naprawdę. Chatka ma długość 1,80 m, szerokość 60 cm, 70 cm. Ma 3 ściany, z przodu nie ma ściany. Jest tylko taka folia, którą można sobie założyć. Taka półprzeoczysta. I pasterz tam, bez siana, na tych deskach. Pasterz, który w domu ma telewizor plazmowy i super luksusowe warunki. Ja byłam u nich. Oni mają piękny dom, najnowocześniejszy, piękny design, piękne meble. Ale ten sam człowiek, który wychodzi z owcami w góry, nie śpi na bacówce, tylko śpi w tej lektyce królewskiej. Dla mnie to jest królewska lektyka. On się kładzie na tych deskach i on tam po prostu koło nich śpi. Właściwie śpi z owcami.
1: Jakie zadanie mają psy?
2: No pilnować łowiec. Łódź wilka, ogłaszają cię. Wyczuwają na przykład zagrożenie, no to zaczynam scekać i ty potem pomogę z psom.
1: A jak wilki się pojawiają, to kiedy to zwykle jest?
2: To jest na zmroku, nawet i czasem na paseniu są. To one tak niespodzianie przyjdą. I no, łódź łowiec ma być zapach do nich. Do wilka, nie łódź wilka. Nie? To one tutaj podchodzą. Mgła, tak oszać jak siadą, to wtedy łowce tracą, no,

0: Nie, to ja go nie zobaczyć, bo on z drzewa skokon. Na drzewie i w tej ma większy atan. Bo wilk tu idzie po ziemi, a reś tu na drzewie i cycho wtedy na ofiarę.
1: Ale cicha na jakąś małą owieczkę?
0: To jaką dopadnie, to taką. Tu on mu jej dorad. Dawaj do przodu. To teraz będziemy paść.
2: To było 6 dni, gdzie cały czas były wzruszenia. Po prostu cały czas były wzruszenia i miałam wrażenie, że z jednej strony mam to przeżyć po to, żeby z tego dać coś innym, ale z drugiej strony no po prostu to we mnie robiło cały czas taką pracę i dotykało mnie tak w sensie moich emocji i konfrontowało mnie bardzo z różnymi rzeczami. I mogę podać taki przykład takiej jednej czynności, którą jakby robiłam jako właśnie pasterka i chłaska. Ząbek, która mi nie wychodziła przez 3 dni i Staszek nieustannie mnie tam upominał, że robię źle. I to mnie konfrontowało, no, że jednak jest coś we mnie takiego, co powinnam zmienić, co nie jest pasterskie. I podam przykład, co to było. Kiedy stado idzie, jak taki organizm, takie pole przemieszczające się, no moim miejscem było to, żeby jakby zabezpieczać te tylnie części tego stada, więc jakby niejako szłam tak na końcu tego stada. I to, co ja robiłam, a naśladowałam pasterzy, no bo oczywiście pasterstwa nie można nauczyć się z książek. To jest tylko i wyłącznie nauka przez naśladowanie. Więc naśladowałam tych pasterzy i robiłam mniej więcej coś takiego, że szłam z tym kijkiem i jak jakaś część tego pola stada wysuwała się nieregularnie albo ktoś tam zostawał, no to podchodziłam i tam troszeczkę tak zaganiałam. No i pierwszy, drugi, trzeci, czwarty raz Staszek mi mówi, ale nie zaganiaj, nie zaganiaj. Ty masz tylko pilnować bezpieczeństwa z tyłu. No i dopiero 3. dnia zrozumiałam, o co chodzi i on mi to też jeszcze raz wytłumaczył. I o co chodzi? Dlaczego to mnie skonfrontowało? Bo teraz tak. Dlaczego ja właśnie tak robiłam tym kijkiem? Tak? Dlaczego tak podganiałam te owce? No bo zorientowałam się, że chodziło mi o to, żeby te, które są z przodu, nie musiały czekać na te, które są słabsze. I żeby tak wszystko po prostu jakoś tak sprawniej poszło do przodu. Na tym mi zależało. Natomiast Staszek cały czas mi tłumaczył, ale to nie jest twoja rola. Pasterz w tym miejscu stada pilnuje bezpieczeństwa, czyli masz tylko patrzeć, czy nikt nie został i się nie zgubił. Nie podganiaj. Jak zaczynasz je podganiać, to one zaczynają podbiegać, a na końcu idą słabe. Jak słabe zaczynają podbiegać, bo ty je podganiasz, to słabną. Więc wtedy owce silne z przodu też idą wolniej, mniej się pasą, bo muszą spowalniać, bo ty zmęczyłaś te słabe owce. Nie podganiaj ich. Po prostu masz do nich nie podchodzisz. Masz tylko patrzeć na nie i reagować, pogwizdywać, motywować je, żeby po prostu były razem. Jak ociągają się tam i zostają gdzieś tam z tyłu, nie? Kolejna rzecz, którą mi powiedział, która mi skonfrontowała bardzo mocno, to, że mi powiedział taką rzecz. Słuchaj, jeśli podganiasz z tyłu owce, one wtedy zaczynają gorzej słuchać mnie, a ja idę z przodu. Dlaczego? Dlatego, że czują presję. I ja to właśnie też właśnie zrozumiałam, nie? Że czasami to mamy taki właśnie system, szczególnie w sytuacjach zawodowych, tak? Że chcemy, żeby te najsłabsze tam szybciej, lepiej, więcej, tak? Żeby dorównały. No ale teraz to ta presja, która się wytwarza, powoduje, że te najsłabsze zaczynają narzekać. I te najsłabsze narzekają zawsze. Te najsłabsze, jak zaczynają narzekać z powodu presji, które na nie wywieramy, to osłabia te najsilniejsze, tak? Jeśli nasze koleżanki, które są no niejako słabsze, no tak w kość dostają, prawda? Więc to są takie konfrontacje właśnie, które mamy, nie? Że jak chcemy, żeby faktycznie to przywództwo było mocne, jak chcemy, żeby te owce faktycznie za tym pasterzem pięknie podążały, to nie możemy właśnie tak traktować tych najsłabszych. Pasterz w tym swoim pasterstwie ma jeden cel, aby wszystkie dotarły do celu. Tam nie jest ważne, która będzie docierała pierwsza. Nie uruchamia się rywalizacja. Poza tym właśnie jeśli się popycha owce, te z tyłu, to te w środku zaczynają też czuć presję, bo ktoś za nimi biegnie. Więc zaczynają podbiegać również i zaczyna się presja w stadzie. Zaczyna się podnosić tempo. Jak się podnosi tempo, zaczyna być presja w stadzie, owce przestają jeść. Przestają jeść, są głodne, dają im mleka na koniec. Zupełnie odwrócony świat. Ja przez pierwsze 3 dni przeżywałam ciągle frustrację, ponieważ owce ode mnie uciekały, nie? Moje pogwizdywania niewiele tam robiły. Natomiast no, przez 6 dni idziesz i widzisz, jak Staszek daje sygnał i nagle cała kolumna, która jest 100 metrów dalej, odwraca się pomału i w ciągu 30 sekund zawraca i zmierza do niego, a on już sobie z parasolką w tym deszczu idzie dalej, nie? No, co mogę powiedzieć? No, myślę, że tego powinniśmy poszukać, nie? Tutaj nie ma poganiania, ale jest mocne, silne, czyste, klarowne prowadzenie z przodu, jednoznaczne dawanie sygnałów, prowadzenie poprzez wartości, budowanie zaufania, tworzenie bezpieczeństwa,

0: pasterzem i żeby sobie poradzić.
1: Mieć zamiłowanie do nich. No. I ufać im i... Chłopca ci też zaufa, nie? No zwiesnie ona cię nie znoje se tak dokładnie, ale po to cię pogłosił. Słyszycie? Aha, on jest tam, to idziemy, może tam mamy iść.
0: Czyli zamiłowanie no i zaufanie.
1: Tak. No one zaufają mnie, no ja im... A pozior musi zmieć na wszystko. Nie?
0: A to co znaczy pozior? Uważność.
1: No uważać, no i czyli musisz
0: uważność,
1: wiedzieć.
0: Uważność.
1: No.
2: Teraz już fajnie.
0: A co można robić jakby najgorzej, jak się jest pasterzem? Najgorsze błędy. Co ludzie robią najgorzej?
1: To ci potem już baca, kiedy coś zrobię źle. Albo do domu, albo siedzisz dalej.
0: A, no tak.
3: Była to trzecia część reportażu Serce pasterza. Do wysłuchania czwartej części zapraszamy Państwa w naszej kolejnej audycji za tydzień.
4: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

0: Kropla wieczności.
1: Rozpraszacze. Zauważyłeś, ile jest w naszym życiu rozpraszaczy? Rzeczy, które pochłaniają naszą uwagę? Maile, telefony, zakupy, bezsensowne programy w telewizji, zawożenie dzieci w jedno miejsce, przywożenie ich z innego. Oszukujemy siebie, myśląc, że życie w końcu zwolni swoje tempo. Nigdy tak się nie dzieje. Kręci się szybciej, szybciej i szybciej. Coraz więcej spraw do ogarnięcia. Odbieranie rzeczy z pralni, wynoszenie śmieci, odbieranie poczty, robienie zakupów. Żadna z tych spraw nie jest zbędna ani zła. Ale pewnego dnia rozglądamy się i uderza nas myśl. O co w tym wszystkim chodzi? Bóg? Nie, jest tyle innych spraw do załatwienia. Bóg kiedyś powiedział: ja jestem Pan, Bóg Twój, jestem pierwszy i ostatni. To brzmi poważnie. Naprawdę poważnie. Właściwie to patrząc w ten sposób, wszystko inne wydaje się mało istotne. Gdy spojrzymy na życie z perspektywy wieczności, zobaczymy świat trochę inaczej. A co jeśli okaże się, że kiedy kręcimy się wokół całego tego zamieszania, tracimy z oczu to, co najważniejsze? O, przepraszam, muszę odebrać. Mówi Henryk Dedo. Cześć. Co u ciebie?
2: Henryk Dedo, Kropla wieczności.
0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl
3: 26 minut zostało do 9:00.

0: Jak one to robią, to pozostaje ich słodką tajemnicą. Czy wiecie, że żeby powstała jedna łyżeczka miodu, to pszczoła musi się naprawdę sporo nalatać, a dziś będzie można nie tylko posmakować tego pysznego efektu jej pracy, ale też zajrzeć za kulisy pszczelarskiego fachu. W Kaliszu trwa 15. kaliskie miodobranie i organizatorzy przygotowali sporo atrakcji dla całych rodzin. Na placu przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu czeka jarmark pszczeli, rękodzieła, będą miody, pyłek, propolis, naturalne kosmetyki, domowe przetwory, no i rękodzieła. Będą też pokazy miodobrania, czyli okazja, żeby zobaczyć, jak powstaje to słynne płynne złoto, a najmłodsi mogą liczyć na animacje, gry, warsztaty, a dla wszystkich przygotowane konkursy z nagrodami i występy artystyczne. No warto tu być! 15. Kaliskie miodobranie dziś od 11 do 17 na placu przy Centrum Kultury i Sztuki przy ulicy Łaziennej 6, a wstęp jest wolny.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Już niedługo, 1 września, rozpoczyna się nowy rok szkolny i przynosi szereg istotnych zmian oraz nowości w polskich szkołach. Będzie to mowa w wiadomościach o 9:00.

0: sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Dziś znajdujemy się w zasięgu rozległego obszaru obniżonego ciśnienia z nad Europy Północnej. Ciepło, nawet bardzo ciepło. Do 27 stopni zobaczymy dzisiaj, jeżeli chodzi o region, w takim najcieplejszym momencie dnia. Zachmurzenie kłębiaste, umiarkowane, wiatr słabiej umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni. Spada ciśnienie na razie, biometr neutralny, wieczorem zmieni się w niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 9. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Pożar hali magazynowej z zabawkami w Gdyni. Strzelanina na północy Szwajcarii na festiwalu Techno. Są częściowe wyniki referendum na Islandii w sprawie wznowienia rozmów o członkostwie w Unii Europejskiej. Miriam Lipińska. Nocny pożar hali produkcyjno-magazynowej w Gdyni przy ulicy Chwaszczyńskiej. W środku znajdowały się zabawki z tworzyw sztucznych. Ogień objął całe wnętrze obiektu, ale już się nie rozprzestrzenia. Nie ma informacji, by ktoś w wyniku pożaru ucierpiał. Strażacy zalecają natomiast okolicznym mieszkańcom, żeby zamknęli okna i unikali spacerów po pobliskim lesie ze względu na toksyczne dymy. Jakość powietrza monitoruje zastęp specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego. Strzały na festiwalu muzyki techno na północy Szwajcarii pod Zurychem. Tamtejsze media podają, powołując się na policję, że są ofiary. Nie wiadomo jednak na razie, czy są to ofiary śmiertelne, czy ranni. W imprezie brało udział blisko 3,5 tysiąca osób. Trwa liczenie głosów oddanych we wczorajszym referendum na Islandii. Dotyczyło wznowienia negocjacji z Unią Europejską o członkostwie we wspólnocie. Po przeliczeniu ponad połowy oddanych głosów, przeciwnicy powrotu do rozmów mają niewielką przewagę nad zwolennikami. Przeciw wznowieniu negocjacji jest nieco ponad 50%, a za ponad 49%. I na koniec wracamy do kraju. To ostatni weekend wakacji. Od wtorku rusza nowy rok szkolny, a w nim sporo nowości. Oprócz reformy nauczania Kompas Jutra, która stawia na więcej praktycznego podejścia w nauce poszczególnych przedmiotów, to także ustawowy zakaz używania telefonów komórkowych na lekcjach, przerwach i na szkolnych wycieczkach. Do tej pory każda szkoła sama decydowała w sprawie zakazu smartfonów, mówi Ewa Stolarczyk, dyrektorka zespołu szkolno-przedszkolnego nr 6 w Warszawie.
4: Mamy regulamin, który już od lat funkcjonuje, który zawierał jakby właśnie informacje, kiedy i gdzie uczniowie mogą korzystać z tego telefonu. Tego telefonu przy sobie mieć nie mogą.
3: W części szkół pojawią się szafki na telefony, w innych będzie można je zostawić w sekretariacie. Nowy rok szkolny to też spore problemy. Nadal brakuje 17 tysięcy nauczycieli, między innymi matematyki, fizyki czy biologii.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No, telefony będą musiały zostać gdzieś w bezpiecznym miejscu. 3 minuty po 9:00.

0: Reklama.
1: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.
2: I mamy weekend i gra muzyka.

0: Czy niedziela przebiega dziś pod znakiem sportu, a dla kierowców oznacza to trochę kłopotów i treningu cierpliwości. W Kaliszu odbywa się dziś Kalisia Triathlon, a to oznacza czasowe zamknięcie ulic i zmiany w organizacji ruchu. Do około 13 zamknięta będzie trasa rowerowa zawodów. Utrudnienia obejmą m.in. ulicę Sportową Łódzką na odcinku od Szlaku Bursztynowego do Warszawskiej oraz całą ulicę Warszawską. Zamknięta będzie również część trasy poza Kaliszem w kierunku Skarszewa, Rożdżał i Słonecznej. Kierowcy muszą skorzystać z objazdów. W samym Kaliszu alternatywną trasą będzie przede wszystkim Szlak Bursztynowy, Nowy Świat, Harcerska i Poznańska w zależności od kierunku jazdy. Do tego do około 13 zamknięta będzie również trasa biegowa od ulicy Sportowej przy Akwaparku przez Wał Matejki w stronę pola golfowego. Utrudnienia potrwają więc do tej 13, tak mniej więcej. Warto więc przed wyjazdem sprawdzić trasę i jeśli to możliwe, wybrać jakąś inną drogę. A zawodnikom życzymy oczywiście szerokiej trasy i jak najlepszych wyników. Szczegóły oczywiście znajdziecie na rc.fm.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Reklama. Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Budujesz, remontujesz, a może planujesz swoją inwestycję? 3 i 4 września Centrum Budowlane KFOX w Kaliszu zaprasza na dni otwarte. Czekają na Ciebie przedstawiciele znanych marek budowlanych, prezentacje produktów, fachowe doradztwo oraz konkursy z nagrodami. Zobacz, zapytaj, poznaj rozwiązania dla swojej budowy. 3 i 4 września od 9. Centrum Budowlane KFOX, Kalisz Rzymska 38. KFOX, Twój partner w budowaniu.
1: Reklama. Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Niedziela szykuje nam się dzisiaj sportowo i na słodko. Słodkie zaproszenie na dzisiejszą imprezę do Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu już za chwilę w wiadomościach o 9.30.
3: Yes! It is not that funny. That's not.

0: 9.30 przed nami wiadomości z południowej Wielkopolski, Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od zaproszenia na słodkie zakończenie wakacji w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Powiemy o utrudnieniach w ruchu z powodu zawodów sportowych oraz będzie o międzynarodowym turnieju szczypiornistek w Kaliszu.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ile miodu jest w stanie wyprodukować jedna pszczoła, którego miodu będzie dużo, a którego zbiory są mniejsze niż oczekiwano oraz jak wykorzystać pszczele produkty w codziennym menu? To pytania, na które odpowiedzą pszczelarze z południowej Wielkopolski w czasie 15. kaliskiego miodobrania. Tradycyjnie to wydarzenie, które ma przybliżyć znaczenie pszczół w naszym życiu i pokazywać, jak ciężką pracę wykonują te niewielkie owady.
3: No w tej chwili jesteśmy w południowej Wielkopolsce i tutaj w rejonie kaliskim tej południowej Wielkopolski mamy około 1000 rodzin pszczelich.
4: To mnóstwo, to ile tych małych pszczółek w takich ulach, w tych 1000 rodzin jest?
3: Oj, bardzo dużo, to jest po prostu ilości w milionach. Jedna pszczoła wyprodukowuje łyżeczkę miodu, pszczół jest dużo. W ogóle Wielkopolska miodem i miodem pitnym słynie, jest tu dużo miodosytni. Wielkopolska jest naprawdę wspaniałym miejscem co do produkcji miodu dla pszczelarzy.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Witwicki, prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski Południowej w Kaliszu i równocześnie prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego. W ramach kaliskiego miodobrania na uczestników czekają stoiska z miodami oraz atrakcje dla osób w każdym wieku. Będzie jarmark pszczeli i rękodzieła, pokazy miodobrania, animacje i warsztaty dla dzieci, konkursy z nagrodami oraz występy artystyczne. Organizatorem jest Centrum Kultury i Sztuki przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i medialnym partnerstwie Radia Centrum. A jarmark dziś na placu przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu przy ulicy Łaziennej. Początek o 11:00, wstęp wolny, a harmonogram na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Także na naszej stronie informacje związane z objazdami, bo oni będą kręcić kilometry na rowerach, biegając i pływając, ale to oznacza, że kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Wszystko z powodu Kalisja Triathlon. W związku ze sportowymi wydarzeniami na czas rozgrywania zawodów zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu na ulicach miasta Kalisza oraz powiatu kaliskiego. Część ulicy będzie zamknięta i będą wyznaczone objazdy, które obowiązują od 8:30 do 13:00, więc kierowcy muszą zwracać je większą niż za uwagę na znaki. W pierwszym dniu rozpoczętego w piątek międzynarodowego turnieju piłki ręcznej szczypiornistki Szczypiorno Kalisz pokonały ukraińskie Handball Rywin 35-24, a zawodniczki szykujące się do startu nowego sezonu Lotto Superligi Kobiet mają jeszcze przed sobą dwa mecze.
5: Turniej zakończy się w niedzielę. O 10:00 Szczypiorno podejmie Eneem Poznań, a o 12:30 ponownie zagra z ekipą z Równego. Dla kaliszanek będzie to ostatni sprawdzian przed ligową inauguracją. Wszystkie mecze w Kaliszarenie można oglądać bezpłatnie. Pierwsze spotkanie nowego sezonu Orlen Superligi Kobiet Szczypiorno Kalisz rozegra 5 września o 15:00. Na własnym parkiecie zmierzy się wtedy z KPR gminy Kobierzyce. Dla Radia Centrum Mateusz Kurzej.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 10:00.

0: Z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: W wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Reklama.

0: Oj, warto dzisiaj wstać wcześniej, bo to ostatnia sierpniowa niedziela. Słońce dzisiaj z nami od 6.02, zachód dopiero 19.42, więc przed nami jeszcze całkiem sporo dnia, 13 godzin i 40 minut. A dzisiaj świętujemy Międzynarodowy Dzień Rekina Wielorybiego. No i spokojnie, mimo imponującej nazwy, to jest wyjątkowo łagodny olbrzym. Rekin wielorybi jest największą rybą na świecie, a żywi się głównie planktonem. Mamy też Dzień Taksówkarza, więc wszystkim, którzy wożą nas przez miasto na różne ciekawe, miejsca, na przykład na dworzec bardzo szybko. Życzymy szerokiej drogi i samych miłych pasażerów. 30 sierpnia dziś w kalendarzu, 242 dzień roku, do końca roku 123 dni, a astronomiczne lato potrwa jeszcze 23 dni, więc korzystajmy z niedzieli, póki jeszcze lato z nami jest.
1: Dzień dobry! Radio na wakacje.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Dramatyczne wydarzenia w Szwajcarii. W nocy na terenie festiwalu Techno doszło do strzelaniny. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o godzinie 10:00.

0: sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Ma być całkiem ładnie. Niedziela dzisiaj nam przynosi całkiem przyjemną pogodę. Będzie trochę chmur, ale temperatura sięgnie 27 stopni, więc ciepło. Wiatr słabie umiarkowany, okresami tylko porywisty, południowo-zachodni, a my pozostajemy pod wpływem układu niżowego ze środkami w rejonie Danii, Skandynawii i Morza Norweskiego.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 10:00. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Nowe doniesienia po strzelaninie na festiwalu techno w Szwajcarii. Iga Świątek o swojej formie przed ruszającym dziś US Open. A na koniec o oscypku. Górale chcą, by turyści zmienili myślenie o tym serze. Miriam Lipińska. Jedna osoba zginęła, a 5 zostało rannych w strzelaninie na festiwalu techno pod Zurichem na północy Szwajcarii. Policja podała, że stan części poszkodowanych jest ciężki. Trwa poszukiwanie sprawcy lub sprawców. Dwie wielkie polityczne imprezy dla młodych ludzi w ten sam weekend. W Olsztynie skończyła się 5. edycja Kampusu Polska organizowanego przez Rafała Trzaskowskiego, a w Juracie jeszcze dziś trwa przyszłość.pl, czyli spotkanie, na które młodych między 18 a 26 rokiem życia zaprosił prezydent Karol Nawrocki. Czy uczestnicy kampusu skorzystaliby z zaproszenia głowy państwa?
4: Jesteśmy ludźmi otwartymi na dialog z innymi, ale kampus jest już wydarzeniem, na którym jesteśmy po raz kolejny. Jurata, wydaje mi się, że na ten moment ma jeszcze za słaby program, jak na to, co mogłoby nas przyciągnąć.
5: Skoli mnie przyciąga?
4: Nie, absolutnie nie jestem odbiorcą tego typu muzyki. Jeżeli ściągnęliby The Cure, Depeche Mode, moglibyśmy rozmawiać.
3: W Juracie zaproszeni będą mogli wziąć udział w mszy świętej. Z kolei w Olsztynie wczoraj każdy dostał zaproszenie na ćwiczenia jogi lub grę w tenisa ziemnego. To teraz sport. Coś kliknęło, mówi Iga Świątek po swoich ostatnich udanych występach w Toronto i Cincinnati. Przed naszą tenisistką rozpoczynający się dziś ostatni w tym roku turniej wielkoszlemowy US Open. Jak odróżnić prawdziwego oscypka od sera, który tylko go udaje? Tego ma nauczyć turystów reaktywowany szlak oscypkowy. Pokaże też, ile pracy kryje się za produkcją jednego takiego serka, mówi Agnieszka Epler, popularyzatorka kultury podhalańskiej.
6: Ona wygląda bardzo romantycznie, są owieczki na hali, dźwięk dzwonków, a z drugiej strony są wilki, niedźwiedzie, zmienna pogoda, trzeba doić, ręcznie wyrabiać ser.
3: Dlatego organizatorzy akcji chcą, by oscypek przestał być traktowany jako kolejna pamiątka z wyjazdu w góry. Chodzi o to, by był traktowany jako coś sezonowego i przede wszystkim wyjątkowego.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: A dziś wiadomo, że oscypek to dobra rzecz, a specjaliści i smakosze twierdzą, że oscypek może się sprawdzić w różnych daniach. Na śniadanie sam raz. 3 minuty po 10:00.

0: Reklama.
1: Budujesz, remontujesz, a może planujesz swoją inwestycję? 3 i 4 września Centrum Budowlane KFOX w Kaliszu zaprasza na Dni Otwarte. Czekają na Ciebie przedstawiciele znanych marek budowlanych, prezentacje produktów, fachowe doradztwo oraz konkursy z nagrodami. Zobacz, zapytaj, poznaj rozwiązania dla swojej budowy. 3 i 4 września od 9. Centrum Budowlane KFOX, Kalisz Rzymska 38. KFOX, Twój partner w budowaniu.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Reklama.
5: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: Kolejne dobre wieści dla kawałszy. Jeżeli właśnie trzymacie w dłoni poranną filiżankę, to podobno robicie coś bardzo dobrego dla swojego zdrowia. No jeśli jeszcze jej nie macie, no to trzeba będzie coś z tym zrobić. Naukowcy sprawdzili, kiedy kawa działa na nas najlepiej, przeanalizowali dane dotyczące ponad 40 tysięcy osób, no i wyszło im, że najwięcej korzyści daje picie kawy rano, między 4 a południem. U osób, które piły kawę wyłącznie w godzinach porannych, ryzyko przedwczesnej śmierci było 16% niższe, a ryzyko zgonu z powodu chorób układu krążenia aż o 31% niższe niż u osób, które kawy nie piły. Naukowcy podkreślają też, że umiarkowane picie kawy, około 3 do 5 filiżanek dziennie, może mieć bardzo korzystny wpływ na zdrowie. Czyli kawa rano to zdecydowanie bardzo dobry pomysł. Z tą popołudniową i wieczorną filiżanką to lepiej uważać, bo zamiast słodkich snów może nam się trafić nocne liczenie baranów.
0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.

0: Reklama.
1: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
2: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
0: Reklama.
3: 23,5 minuty po godzinie 10, a my mamy dla Was zaproszenie do Pleszewa.
4: Do Pleszewa, tam bardzo często wyjątkowe koncerty i taki też odbędzie się dzisiaj na zakończenie wakacji. Koncert na torowisku, to jest teren wokół Zajezdni Kultury i tam właśnie zabrzmią dźwięki
3: fortepianu. Tak. Będzie duet fortepianowy per quattro, szczegóły już za kilka minut, o 10.30.
5: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: 10:30, przed nami kolejne wiadomości z naszej najbliższej okolicy. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od nagród za podatki płacone w Ostrowie Wielkopolskim. Będzie o koncercie na torowisku w Pleszewie oraz historycznym sukcesie ostrowskiego aeroklubu.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nagrody w Wielkiej Loterii PIT w Ostrowie Wielkopolskim rozdane. W drugiej edycji akcji wzięło udział blisko 3000 mieszkańców. Łączna pula nagród przekroczyła 45 tysięcy złotych. Nagrodę główną 15 tysięcy złotych zdobyła pani Adrianna. Dwie osoby wygrały vouchery na weekendowy pobyt w Polanice Zdroju, a trzech laureatów otrzymało odkurzacze. Losowanie odbyło się w czerwcu. Władze Ostrowa podkreślają, że loteria jest podziękowaniem dla mieszkańców rozliczających PIT w mieście. Podatki zasilają miejski budżet i finansują m.in. inwestycje oraz miejskie usługi, a nagrody rozdano dopiero w sierpniu.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Zjezdnia Kultury w Pleszewie wakacje pożegna koncertem duetu fortepianowego Per Quattro, a muzyczna uczta odbędzie się na torowisku.
4: Uwielbiam te plenerowe koncerty fortepianowe tutaj na torowisku przy zachodzie słońca.
5: Tym razem duet Per Quattro, Joanna Kaczmarska-Bierzyńska i Robert Adamczak.
2: Zaprasza słuchających Radio Centrum Przemysław Marciniak, dyrektor Zajezdni Kultury w Pleszewie. A ten klimatyczny koncert dziś na torowisku przy Zajezdni Kultury. Początek o 19:00, wstęp wolny. Dwa tytuły mistrzowskie, oba dla reprezentantów Aeroklubu Ostrowskiego. Mowa o zakończonych w sobotę w Michałkowie 54. szybowcowych mistrzostwach Polski juniorów. W klasie standard mistrzynią została Julia Wałowska, a w klubie B Bartosz Tomaszewski.
6: W sobotę udało się rozegrać konkurencję w dwóch klasach, standard oraz 18-metrowej w rywalizacji w Ostrów Glide. W klasie standard ostatnie zadanie wygrał Antoni Zawirski z Aeroklubu Leszczyńskiego, ale pozycję liderki obroniła trzecia w sobotę Julia Wałowska. Reprezentantka Aeroklubu Ostrowskiego w klasyfikacji generalnej zgromadziła 4395 punktów i wyprzedziła swojego kolegę klubowego Aleksandra Jaśkiewicza. W klasie klub B 54. szybowcowych mistrzostw Polski triumfował reprezentant Aeroklubu Ostrowskiego Bartosz Tomaszewski, a siódme miejsce zajął jego kolega klubowy Franciszek Idzior. W zawodach Ostrów Glide w klasie 18-metrowej najlepszy okazał się Tomasz Dul z Aeroklubu Wrocławskiego, a w klasie klub A Paweł Bachyrycz z Aeroklubu Krakowskiego. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26,5 minuty 11:00.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
2: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
3: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Reklama.
5: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Kazisz postawił dzisiaj na przeżycia sportowe, a to oznacza, że momentami będzie bez samochodów. Zawodnicy ruszyli na trasę Kalisia Triathlon, a kierowcy muszą przygotować się na czasowe zamknięcie ulicy i objazdy. Do 13, no mniej więcej, zamknięta będzie trasa rowerowa. W Kaliszu utrudnienia obejmą m.in. sportową, łódzką, od Flaku Bursztynowego do ulicy Warszawskiej oraz całą ulicę Warszawską. Zamknięte są też odcinki dróg w kierunku Skarszewa, Rożdżał i Słonecznej. Kierowcy jadący od strony łódzkiej są kierowani m.in. przez Szlak Bursztynowy, Nowy Świat, Harcerską i Poznańską, a dokładny objazd zależy od kierunku, w którym jedziemy. To jeszcze nie wszystko. Do 13 zamknięta także trasa biegowa, ulica Sportowa przy Akwaparku i Wałmatejki z nawrotką w rejonie pola golfowego przy ulicy Wiankowej. Policja oczywiście reguluje ruch, a zawodnikom życzymy świetnych wyników. Pogoda sprzyja, natomiast kierowcom cierpliwości, no i najlepiej wcześniejszego zaplanowania trasy, co nie jest takie trudne, wystarczy zajrzeć też na rc.fm, tam mamy szczegółowy plan tych wszystkich zmian i objazdów.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: dimineața.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Z tej książki dzieci dowiedzą się, kiedy człowiek jest akuratny, komu szykuje się klapsznita, albo co to znaczy sznupać. A chodzi o książkę Rajza z Majką. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o godzinie 11:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Bardzo nam ładnie podskoczyła temperatura, w tej chwili 24 stopnie na termometrach, odczuwalna też na tym samym poziomie, no trochę zachmurzenia. Ciśnienie zrobiło nam się na razie stabilne, 1014 hektopaskali, wiatr do 16 km na godzinę. No wiatr dzisiaj może nam troszkę pochulać, ma być słaby, umiarkowany, ale okresami porywisty, południowo-zachodni, a maksymalnie dziś na termometrach w regionie 27 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 11. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Islandia mówi nie odmrożeniu rozmów o członkostwie w Unii. Poznań i okolice opanowali Ironmani, są utrudnienia. Dermatolodzy apelują po wakacjach, zbadajcie skórę. Miriam Lipińska. Islandczycy nie chcą do Unii Europejskiej. We wczorajszym referendum większość zagłosowała przeciwko wznowieniu rozmów ze wspólnotą o członkostwie. To na razie wciąż wyniki nieoficjalne, ale po przeliczeniu niemal wszystkich oddanych głosów. Trwają powroty z wakacji, tymczasem kierowców w Poznaniu i okolicach czekają spore utrudnienia, także na autostradzie A2. Trwają właśnie międzynarodowe zawody triatlonowe Ironman. W Poznaniu, gdzie zaplanowano półmaraton, zamknięta została część ulic, są objazdy i zmiany w trasach komunikacji miejskiej. Natomiast 90-kilometrowa trasa rowerowa, którą wcześniej mają do pokonania uczestnicy, biegnie na zachód od Poznania. Utrudnień należy spodziewać się na autostradzie A2 i drogach wojewódzkich. Po wakacjach obowiązkowym kierunkiem powinien być gabinet dermatologa. Lekarze apelują, by szczególnie po egzotycznych wyjazdach skontrolować skórę pod kątem czerniaka. Zwłaszcza jeśli oprócz kąpieli w morzu czy basenie zażywaliśmy intensywnych kąpieli słonecznych. Czerniak nie zawsze wygląda jak ciemne znamie, mówi specjalista chirurgii plastycznej dr Aldona Stachura.
4: Więc jeżeli pojawia się u nas na skórze cokolwiek nowego i nie znika przez okres 6-8 tygodni, a powinno, bo zmiany zapalne zwykle po takim czasie stają się niewidoczne, to wtedy warto umówić się na wizytę dermatologiczną i to skontrolować.
3: Co roku w Polsce diagnozuje się około 4000 przypadków czerniaka. To jeden z najgroźniejszych nowotworów, ale wykryty odpowiednio wcześnie, jest w większości przypadków wyleczalny. Czym jest klapsznita, jak zrobić wodzionkę i jaka jest historia Rybnika oraz Górnego Śląska? Odpowiedzi uczniowie znajdą w książce Rajza z Majką, które od nowego roku szkolnego trafi do rybnickich szkolnych bibliotek. Publikacja ma zachęcić dzieci do odłożenia telefonów i poznania śląskiej gotki, kultury oraz historii, mówi Agnieszka Skupień z Rybnickiego Urzędu Miasta.
5: Jest to wszystko kolorowe, ma ciekawić, ma pobudzić wyobraźnia tych dzieciak. My to mamy wyrychtowane na czwarte klasy podstawówki, ale zrobione to jest tak, żeby i młodsze dziecko też się umiało co z tego skorzystać.
3: Książka jest uzupełnieniem edukacji regionalnej, która w Rybniku jest obowiązkowa w czwartej klasie szkoły podstawowej.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No taka fajna lektura do poczytania w Antrejce na Ryczce. 3 minuty po 11.

0: Reklama.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
3: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Artur Rojek i Mirafiori. Mirafiori to kolejny singiel, który zapowiada nadchodzące wydawnictwo artysty Chciałbym urodzić je, żeby latałem. Intrygujący tytuł tej płyty nie jest przypadkowy, bo to słowa wypowiedziane przez młodszego syna wokalisty. Premiera albumu zaplanowana jest na 18 września tego roku. Artur Rojek się stanowczo nie spieszył, bo to pierwsza pełnowymiarowa płyta artysty od czasu wydanego w 2020 roku, wyróżnionego zresztą złotym statusem albumu Kondel. A Mirafiori już jest na stronie rc.fm. Już możecie głosować na naszą listę Top 30. Świeże notowanie oczywiście też tam znajdziecie.
1: Top 30 i gra muzyka.

0: Reklama.
1: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
3: Budujesz, remontujesz, a może planujesz swoją inwestycję? 3 i 4 września Centrum Budowlane KFOX w Kaliszu zaprasza na Dni Otwarte. Czekają na ciebie przedstawiciele znanych marek budowlanych, prezentacje produktów, fachowe doradztwo oraz konkursy z nagrodami. Zobacz, zapytaj, poznaj rozwiązania dla swojej budowy. 3 i 4 września od 9. Centrum Budowlane KFOX, Kalisz Rzymska 38. KFOX, twój partner w budowaniu.
0: Reklama.
4: Można jeszcze sadzić, dosadzać, pielęgnować się, a potem zgłosić się, no i zdobyć nagrodę.
5: Można. W Kaliszu jest taki konkurs od lat na najładniejsze balkony, ogrody prywatne i w miejscach publicznych. W tym roku ten konkurs ma trochę inną formę i ma tytuł Zielono mi w Kaliszu, nawiązując tym samym do roku Jana Ptaszyna Wróblewskiego, więc dużo takich bardzo pozytywnych rzeczy w jednym.
4: Czyli można zrobić jazzujący ogród.
5: Można.
4: To wszystko można. A szczegóły już za kilka minut w wiadomościach o 11.30.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Centrum. Radio na wakacje.
1: A przed nami już kolejne wiadomości z naszej najbliższej okolicy. 11:30 już minęła. Agnieszka Walczak.
0: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Na początek powiemy o konkursie na najładniejsze zielone miejsce w Kaliszu. Będzie o lokomotywie dla maluchów z Pleszewa oraz wicemistrzostwie dla ostrowskiego speedrowerzysty.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: To ostatni moment, żeby zgłosić swoje balkony, przydomowe ogródki, tereny zielone przy instytucjach, a także działki na terenach rodzinnych ogrodów działkowych do konkursu na najpiękniejszą roślinną enklawę stworzoną przez mieszkańców Grodu nad Prosną. Zielono mi w Kaliszu, będące kontynuacją Zielonego Kalisza, jest połączeniem kilku miejskich inicjatyw.
3: Nazwa nieprzypadkowa, nawiązująca do postaci wybitnego jazzmena, kaliszanina Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. W roku, oczywiście, w którym upamiętniamy tę postać w sposób szczególny w naszym mieście. Konkurs to próba zachęcenia mieszkańców do podjęcia rozmaitych działań, które służą adaptacji do zmian klimatu. Ten konkurs to również część większej kampanii informacyjno-edukacyjnej prowadzonej na zlecenie miasta Kalisza. Kampanii właśnie do projektu Adaptacja do zmian klimatu, rozwój zielono-błękitnej infrastruktury w Kaliszu.
2: Powiedziała Radiu Centrum Katarzyna Ciupek, rzeczniczka Urzędu Miasta Kalisza. W ramach tego projektu miasto Kalisz pozyskało środki, za które powstają małe zielone przestrzenie tam, gdzie do tej pory był beton. Oprócz tego samorząd chce nagrodzić mieszkańców, którzy sami tworzą tego typu azyle dla siebie i bliskich, a przy okazji upiększają swoją okolicę. Nadsyłanie zgłoszeń do Zielono mi w Kaliszu trwa do 5 września. Zdjęcia oraz dane kontaktowe można dostarczyć w formie papierowej do ratusza lub elektronicznej, a rozwiązanie konkursu w czasie jesiennego targu na plantach.
0: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Przed nami 8. edycja klubu Malucha Lokomotywa. Raz w miesiącu w godzinach porannych stacja biblioteka zamienia się w miejsce pełne książek dla dzieci, zabawy i odkrywania świata.
4: Przed nami 8. edycja klubu Malucha Lokomotywa. Raz w miesiącu w godzinach porannych stacja biblioteka zamienia się w miejsce pełne książek dla dzieci, pełne zabawy i odkrywania świata. Najmłodsi pleszewianie wspólnie z opiekunami będą czytać, malować, rysować i po prostu bawić się książką. Nie zabraknie także aktywności wspierających rozwój sensoryczny, rozwój mowy i koncentracji. Kierowniczka działu dziecięcego stacji biblioteka w Pleszewie Paulina Marciniak podkreśla, że wspólne czytanie to nie tylko świetna zabawa, ale też doskonały sposób na budowanie bliskości między dzieckiem a dorosłym. A Lokomotywa już od kilku edycji udowadnia, że książka może być początkiem wspaniałej przygody. Dzieci chętnie do biblioteki wracają, rodzice doceniają atmosferę i wspólnie spędzony czas, dlatego Lokomotywa po raz kolejny rusza w drogę. Zapisy prowadzi dział dziecięcej biblioteki w Pleszewie. Można zgłaszać się także telefonicznie. Liczba miejsc ograniczona. Warto się pośpieszyć. Numer telefonu na stronie Radia Centrum. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Paweł Szkudlarek z Sito Drugomek i Ostrów został w sobotni wieczór indywidualnym wicemistrzem Polski seniorów w speedrowerze. Podczas zawodów rozgrywanych we Wrocławiu w finale jechało 3 reprezentantów ostrowskiego klubu.
5: Paweł Szkudlarek zgromadził 18 punktów i zdobył srebrny medal. Indywidualnym mistrzem Polski w kategorii Open został Mikołaj Męc, Orła Gniezno, a brązowy krążek zdobył jego kolega klubowy Arkadiusz Graczyk. 8 miejsce zajął inny z reprezentantów Sito Drugomegi Ostrów, Dawid Lis, który zgromadził 13 punktów. Na 14 miejscu uplasował się zdobywca 6 punktów Piotr Kupczyk. W rywalizacji kobiet wysokie 5 miejsce zajęła Zuzanna Stybulska, która uzbierała 12 punktów. W niedzielę ciąg dalszy rywalizacji we Wrocławiu w kategorii juniorów oraz master. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za 24 minuty 12.

0: Reklama. DNG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko. Operator CNC. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DNG Mori Pleszew zaprasza.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już jutro o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Polecam, Ania Powierza.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Reklama.
6: Radio Centrum. Kierunek lato.

To atrakcja, która może dostarczyć wielu wrażeń, chociaż no, brzmi trochę tak niepoważnie, jak jakaś zabawka z placu zabaw. We Włoszech właśnie uruchomiono Lot i Cara, najwyższą tego typu huśtawkę w Europie. Atrakcja stanęła w miejscowości Bargiana na południu kraju na wysokości aż 20 metrów. A osoby, które wybiorą najwyższy poziom podczas huśtania, znajdą się ponad 100 metrów nad dnem doliny. Widoki podobno są spektakularne. Są trzy poziomy, 5, 10 i 18 metrów, więc można zacząć spokojnie albo od razu sprawdzić, czy serce rzeczywiście wytrzymam. No oczywiście są pasy bezpieczeństwa i kaski. A władze miasteczka liczą na to, że Lot i Cara przyciągnie turystów nie tylko na chwilę, bo okolica ma również piękne trasy spacerowe i atrakcje turystyczne. Więc jeżeli zwykła huśtawka już Was nie rusza, mamy kierunek.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Poznań świętuje dzisiaj Dzień Taksówkarza. Miasto na gradzie najlepszych kierowców taksówek. Przygotowano także atrakcje dla wszystkich mieszkanek i mieszkańców. Rodzinny piknik, a szczegóły w wiadomościach o 12.
2: Reklama.
3: Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
4: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
2: Reklama.
0: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Na dziś znajdujemy się w zasięgu rozległego obszaru obniżonego ciśnienia z nad Europy Północnej. Zachmurzenie kłębiaste, umiarkowane i dużo, dużo słońca. No i ciepło. W tej chwili na termometrach 24 stopnie, 1014 hektopaskali. Ciśnienie troszkę rośnie, ale tak nieznacznie. Wiatr do 19 km na godzinę. Dzisiaj ten wiatr może być dosyć ciekawy, bo okresami jest porywisty, południowo-zachodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 12. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Politycy koalicji rządzącej o możliwych zarzutach dla kolejnej osoby w aferze Zonda Krypto. Uroczystości pogrzebowe polskich ofiar zbrodni wołyńskiej. Dziś Dzień Taksówkarza. Miriam Lipińska. Politycy koalicji rządzącej spodziewają się, że niedługo do Sejmu wpłynie wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu poselskiego Michała Moskala z PiS. Ich zdaniem śledczy powinni zbadać, czy w czasie spotkania Moskala z szefem giełdy Zonda Krypto na Ibizie doszło do przestępstwa nielegalnego wpływu na tworzenie prawa. Moskal, który wcześniej nie interesował się tematem kryptowalut, po wspomnianym spotkaniu zgłosił 13 poprawek łagodzących zapisy ustawy, mówi Witold Zębaczyński z KO.
4: One wszystkie były na zamówienie i działały na korzyść Zondy Krypto.
3: Z kolei Karol Karski z PiS-u problemu w spotkaniu nie widzi.
5: Niczym niezwykłym nie jest to, że poseł spotyka się z przedsiębiorcami. Natomiast pytanie jest takie, czy co z tego wynika?
3: W aferze Zonda Krypto zarzuty usłyszał już Radosław P., szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Na Wołyniu w północno-zachodniej Ukrainie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe 55 Polaków, ofiar ukraińskich nacjonalistów w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Ich szczątki zostały ekshumowane na przełomie lipca i sierpnia. Spoczną na polskim cmentarzu w Ostrówkach. W uroczystościach uczestniczą rodziny ofiar i przedstawiciele władz państwowych, w tym wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski i ministra kultury Marta Cienkowska. Wydarzenie zbiega się z 83. rocznicą zbrodni w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Według IPN-u ich zagłada była jednym z najtragiczniejszych epizodów zbrodni wołyńskiej. I na koniec zmieniamy temat. Zabytkowe pojazdy, występy artystyczne i konkurs na najlepszego taksówkarza. W ten sposób Poznań będzie dziś po południu świętować Dzień Taksówkarza. To coraz trudniejszy zawód, mówi ambasador wydarzenia, aktor znany z roli taksówkarza w serialu Zmiennicy, Mieczysław Hryniewicz.
6: 13-13 zgłasza się. Pamiętam czasy, że kolejka stała klientów, a taksówki podjeżdżały i wybierały sobie klientów. Teraz jest odwrotnie. Czasy dla taksówkarzy są cięższe, ale to nie znaczy, żeby taksówkarze nie byli sympatyczni, uprzejmi, rozmowni.
3: Poznańskie obchody Dnia Taksówkarza startują o 16 na Placu Kolegiackim w centrum miasta.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No i vice versa. Sympatycznych, rozmownych i uśmiechniętych klientów taksówek życzymy. 2,5 minuty po 12. Kuba i Kuba, stygnie lato.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.
4: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego?
1: Wcale nie ślimaki ani żabie łódka. Okazuje się, że tak naprawdę Francuzi kochają masło. I wygląda na to, że właśnie postanowili wynieść tę miłość na zupełnie nowy poziom. W Paryżu, niedaleko wieży Eiffla, otwarto Le Butte Shop Boutique, którego głównym bohaterem jest właśnie masło. I nie mówimy tutaj o jakichś dwóch czy trzech kostkach na półce. Jest ich około 30 rodzajów. Klasyczne z solą i bez, ale też masło z szalotką, pieprzem, dzikim czosnkiem czy wodorostami. A dla tych, którzy lubią kulinarne eksperymenty, waniliowe, malinowe, truskawkowe, a nawet czekoladowe. W planach są kolejne nietypowe warianty, takie jak masło smaku croissanta czy fiołków. A co ciekawe, masło degustuje się tam niemal jak dobre wino. Odrobinę na łyżeczkę, na język, no i trzeba poczekać, aż się rozpuścić, żeby wyłapać te wszystkie aromaty. Właściciel mówi, że klienci często planują spróbować jakieś dwóch czy trzech rodzajów, a kończą na 25. No już wiadomo, dlaczego bagietki są takie długie.
0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.

0: Reklama. Budujesz, remontujesz, a może planujesz swoją inwestycję? 3 i 4 września Centrum Budowlane KFOX w Kaliszu zaprasza na dni otwarte. Czekają na Ciebie przedstawiciele znanych marek budowlanych, prezentacje produktów, fachowe doradztwo oraz konkursy z nagrodami. Zobacz, zapytaj, poznaj rozwiązania dla swojej budowy. 3 i 4 września od 9. Centrum Budowlane KFOX, Kalisz Rzymska 38. KFOX, Twój partner w budowaniu.
1: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2.
0: Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl.
1: Zapraszamy.
0: Reklama.
2: Idzie konkurs. No wystarczy mieć właściwie w ręce tylko telefon, porobić zdjęcia i wygrać.
3: Tak, można sfotografować, a w sumie należy sfotografować placówki zdrowia podległe Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego. Można zrobić zdjęcia z zewnątrz, ale można też zrobić wewnątrz, jeżeli się jest na przykład pacjentem.
2: Tak jest. A szczegóły tego konkursu, co można wygrać, posłuchajcie w wiadomościach o 12.30.

0: 12.30, kolejne wiadomości z naszej najbliższej okolicy przygotowała Agnieszka Walczak.
1: Z centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od konkursu fotograficznego. Będzie o nowym sprzęcie dla strażaków z regionu i medalu dla ostrowskiego żużlowca.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kadr na zdrowie to konkurs dla miłośników fotografii, którzy realizując swoje hobby mogą powalczyć o atrakcyjne nagrody finansowe. Konkurs organizuje Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Zadanie jest proste. Wystarczy zrobić zdjęcie jednej z placówek podległych samorządowi albo jednej z kilkunastu innych placówek biorących udział w konkursie. Swoje fotografie mogą zgłaszać pacjenci, ich rodziny oraz pracownicy placówek. Organizatorzy chcą w ten sposób pokazać, że placówki medyczne mogą być nowoczesne i przyjaznymi miejscami. Łączna pula nagród wynosi 5000 zł. Na przesyłanie zdjęć jest czas do 15 września do godziny 15, a lista placówek, które można fotografować, znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Nowe przenośne motopompy pożarnicze znalazły się na wyposażeniu ochotniczych straży pożarnych z terenu południowej i wschodniej Wielkopolski. W sumie sprzęt zakupiony dzięki dotacji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego otrzymało 10 jednostek.
3: Żebyście byli po prostu gotowi do tej pomocy, a widzimy, że z anomaliami pogodowymi mamy do czynienia każdego roku. I różna ta pomoc jest potrzebna, abyście nie musieli tego sprzętu szybko wykorzystywać, ale ważne, żebyście go mieli.
4: Staramy się w Wielkopolsce, żeby ta pompa Tohatsu była takim popularnym narzędziem, którym właśnie można obsłużyć takie, można powiedzieć, drobniejsze kwestie związane z podawaniem wody na dalekie odległości, ale ta pompa też doskonale sprawdza się na zawodach sportowo-pożarniczych. Druhowie sobie bardzo chwalą ten typ pompy. Sama się chłodzi, bardzo prosta w obsłudze, a jednocześnie o wysokich parametrach technicznych.
2: Powiedzieli Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, i Mariusz Roga, dyrektor zarządu wykonawczego oddziału wojewódzkiego Związku OSP RP województwa wielkopolskiego. OSP z naszego regionu pompę odebrały w piątek w Opatówku. Każde z urządzeń kosztowało blisko 50 tysięcy złotych. Wcześniej przekazywano też pompy powodziowe wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej wraz z przyczepami transportowymi o wartości ponad 98 tysięcy złotych oraz drony, których koszt wynosił blisko 37 tysięcy złotych. W każdym przypadku wartość dofinansowania z budżetu województwa wielkopolskiego wynosiła 70% ceny sprzętu. Kapitan Munfin Magnusa Ostrów Frederik Jakobsen druży nowym wicemistrzem świata z reprezentacją Danii. Żużlowiec reprezentujący w polskiej lidze barwy ostrowskiego klubu był rezerwowym w finale drużynowego Pucharu Świata, który w sobotni wieczór odbył się na PGE Narodowym w Warszawie.
5: Frederik Jakobsen pełnił rolę rezerwowego w reprezentacji Danii, która miała słaby początek zawodów w Warszawie. Żużlowiec Munfin Magnusa Ostrów szybko dostał szansę od menedżera Duńczyków Nickiego Pedersena, bo już w drugiej serii, ale przyjechał do mety czwartej i więcej na torze się nie pojawił. Jego rodacy w dalszej części zawodów spisywali się świetnie i wywalczyli srebrne medale, pokonując Polaków, którzy rozczarowali i skończyli z brązowym medalem. Złoto dla zdecydowanie najlepszych Australijczyków, wśród których był m.in. Jason Doyle. Właśnie w niedzielę o 15.15 w Krośnie w meczu Celfa z Wilku z Munfin Magnusem Ostrów dojdzie do kolejnego pojedynku Jakobsena z Doylem w ramach Metal Cas drugiej Ekstraligi. To arcyważne spotkanie dla naszej drużyny. Trzeba wygrać ten dwumecz i zapewnić sobie jak najszybciej utrzymanie, powiedział Radio Centrum Frederik Jakobsen. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut zostało do 13:00.

reklama. Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu. Reklama.

0: Jeśli macie ochotę na niedzielne popołudnie z tradycją, muzyką i dobrym jedzeniem, no to warto zajrzeć dziś do Opatówka na boisku przy Zespole Szkół imienia Stanisława Mikołajczyka. Odbędą się dożynki gminno-parafialne w programie Tradycyjny Obrzęd Dożynkowy. Występy lokalnych zespołów, oczywiście dużo muzyki, regionalne potrawy przygotowane przez sołectwa, no i mnóstwo atrakcji dla dzieci. A wieczorem zrobi się jeszcze bardziej widowiskowo, wystąpi grupa Wanda i Banda, a na finał zaplanowano Kalari Flow, czyli Teatr Tańca z Ogniem. A świętowanie rozpocznie się o godzinie 14. Szczegółowy plan znajdziecie na rc.fm.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

Reklama. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie. Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Cały czas pozostajemy pod wpływem układu niżowego ze środkami w rejonie Danii, Skandynawii i Morza Norweskiego. Dzisiaj zachmurzenie kłębiaste, umiarkowane i maksymalnie 27 stopni. W tej chwili na termometrach już 25, a ciśnienie teraz zdecydowało się troszkę spadać. Dzisiaj w ogóle taka huśtawka, ale taka nieznaczna. Wiatr teraz 23 km na godzinę i dzisiaj jest na zmianę słaby, umiarkowany, okresami porywisty.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 13. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Uroczyste pogrzeby kolejnych ofiar zbrodni wołyńskiej. Islandczycy nie chcą wchodzić do Unii Europejskiej. Zmiany na kolei na Śląsku. Wraca połączenie między Pszczyną a Żorami. Mirjam Lipińska. Czekali na to ponad 80 lat. 55 Polaków zamordowanych w 1943 roku w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej przez ukraińskich nacjonalistów spocznie dziś na tamtejszym polskim cmentarzu. W uroczystościach na Ukrainie bierze udział m.in. ministra kultury Marta Cienkowska.
4: Jesteśmy tutaj przede wszystkim po to, żeby upamiętnić te ofiary, żeby oddać im właściwy hołd i cześć.
3: Szczątki 55 grzebanych dziś ofiar zbrodni wołyńskiej zostały ekshumowane na przełomie lipca i sierpnia. A to nie koniec poszukiwań w tym miejscu. W masowych mogiłach wciąż może być pochowanych nawet kilkaset osób. Referendum na Islandii wygrali przeciwnicy wznowienia rozmów akcesyjnych z Unią Europejską. Jak podają państwowe media, powołując się na oficjalne i ostateczne wyniki wczorajszego głosowania, przeciw powrotowi do rozmów o członkostwie we wspólnocie było blisko 53% Islandczyków. Za nieco ponad 47%. Frekwencja wyniosła 82,5%. Rosja szykuje się do zmasowanych ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Rosyjski resort obrony, który o tym poinformował, dodał, że ma to być odpowiedź na ukraińskie ataki na infrastrukturę cywilną i rosyjski sektor energetyczny. To oznacza, że jesienią i zimą na Ukrainie może dojść do powtórki zmienionej zimy, gdy po rosyjskich atakach na ukraińską infrastrukturę energetyczną w wielu miastach, w tym w Kijowie, nie było prądu i ciepła. Po dwóch latach przebudowy linii kolejowej wróciły pociągi na trasę Pszczyna-Żory. Na zmodernizowanej trasie powstały nowe perony, a połączenia obsługują koleje śląskie. Pociągi ponownie zatrzymują się w Radostowicach i Suszcu, co ułatwi mieszkańcom południowej części regionu codzienne podróże, mówi Krzysztof Bąk z Kolei Śląskich.
5: Część połączeń zostanie dodatkowo wydłużona do Bielska Białej i Żywca. Łącznie na linii S72 kursować będzie 11 par pociągów Kolei Śląskiej w dni robocze i 7 par w dni wolne. Na przywróconym odcinku Żory-Pszczyna pojawi się 10 par w dni robocze i wszystkie 7 par w dni wolne.
3: Po przebudowie pociągi mają pokonywać tę trasę o 10 minut szybciej niż wcześniej.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No tylko wsiadać i jechać. 3 minuty po 13. Tylko szkoda, że wakacje się kończą.

0: Reklama. Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko. Operator CNC. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza. Reklama.
4: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Stolica światowego tenisa jest od dziś Nowy Jork. Startuje US Open 2026, czyli ostatni w tym roku turniej wielkoszlemowy. Do 13 września najlepsi zawodnicy świata będą walczyć o wielki tytuł, no i rekordowe pieniądze. Wśród nich oczywiście Polacy. Jako pierwszy na kort wyjdzie dziś Kamil Majchrzak. A jutro swoje mecze zagrają m.in. Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz. W nocy z poniedziałku na wtorek swój mecz rozegra Iga Świątek, triumfatorka imprezy 2022 roku. A na pierwszy występ czekają jeszcze Magdalena Fręch i Magda Linet. Sporo emocji budzi powrót Carlosa Alcaraza. Hiszpan broni tytuł, choć ostatnie miesiące spędził na leczeniu kontuzji. A ciekawostka dla kibiców, tegoroczna pula nagród to aż 108 milionów dolarów. Zwycięzcy singla zgarną po 5,5 miliona. No i tylko jeszcze trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Nowy Jork to 6 godzin za nami, więc największe tenisowe emocje mogą przypadać na bardzo późny wieczór.
1: Reklama. Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy. Budujesz, remontujesz, a może planujesz swoją inwestycję? 3 i 4 września Centrum Budowlane Kafox w Kaliszu zaprasza na dni otwarte. Czekają na Ciebie przedstawiciele znanych marek budowlanych, prezentacje produktów, fachowe doradztwo oraz konkursy z nagrodami. Zobacz, zapytaj, poznaj rozwiązania dla swojej budowy. 3 i 4 września od 9. Centrum Budowlane Kafox, Kalisz Rzymska 38. Kafox, Twój partner w budowaniu.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: A już dziś kolejny koncert na torowisku w Pleszewie. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o 13.30.

0: 13.30, a przed nami kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od nagród za podatki płacone w Ostrowie Wielkopolskim. Będzie o koncercie na torowisku w Pleszewie oraz historycznym sukcesie ostrowskiego aeroklubu.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nagrody w Wielkiej Loterii PIT w Ostrowie Wielkopolskim rozdane. W drugiej edycji akcji wzięło udział blisko 3000 mieszkańców. Łączna pula nagród przekroczyła 45 tysięcy złotych. Nagrodę główną 15 tysięcy złotych zdobyła pani Adrianna. Dwie osoby wygrały vouchery na weekendowy pobyt w Polanice Zdroju, a trzech laureatów otrzymało odkurzacze. Losowanie odbyło się w czerwcu. Władze Ostrowa podkreślają, że loteria jest podziękowaniem dla mieszkańców rozliczających PIT w mieście. Podatki zasilają miejski budżet i finansują m.in. inwestycje oraz miejskie usługi, a nagrody rozdano dopiero w sierpniu.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Zjezdnia Kultury w Pleszewie wakacje pożegna koncertem duetu fortepianowego Per Quattro, a muzyczna uczta odbędzie się na torowisku.
3: Uwielbiam te plenerowe koncerty fortepianowe tutaj, na torowisku, przy zachodzie słońca.
4: Tym razem duet Per Quattro, Joanna Kaczmarska-Bierzyńska i Robert Adamczak.
2: Zaprasza słuchających Radio Centrum Przemysław Marciniak, dyrektor Zajezdni Kultury w Pleszewie. A ten klimatyczny koncert dziś na torowisku przy Zajezdni Kultury. Początek o 19:00, wstęp wolny. Dwa tytuły mistrzowskie, oba dla reprezentantów Aeroklubu Ostrowskiego. Mowa o zakończonych w sobotę w Michałkowie 54. szybowcowych mistrzostwach Polski juniorów. W klasie standard mistrzynią została Julia Wałowska, a w klub B Bartosz Tomaszewski.
5: W sobotę udało się rozegrać konkurencję w dwóch klasach, standard oraz 18-metrowej w rywalizacji w Ostrów Glide. W klasie standard ostatnie zadanie wygrał Antoni Zawirski z Aeroklubu Leszczyńskiego, ale pozycję liderki obroniła trzecia w sobotę Julia Wałowska. Reprezentantka Aeroklubu Ostrowskiego w klasyfikacji generalnej zgromadziła 4395 punktów i wyprzedziła swojego kolegę klubowego Aleksandra Jaśkiewicza. W klasie klub B 54. szybowcowych mistrzostw Polski triumfował reprezentant Aeroklubu Ostrowskiego Bartosz Tomaszewski, a siódme miejsce zajął jego kolega klubowy Franciszek Idzior. W zawodach Ostrów Glide w klasie 18-metrowej najlepszy okazał się Tomasz Dul z Aeroklubu Wrocławskiego, a w klasie klub A Paweł Bachyrycz z Aeroklubu Krakowskiego. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 27 minut zostało do 14:00.

0: Reklama.
1: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.

0: Wakacje się powlekają, ale gorące lata nie myśli odchodzić. Fale upałów nie odpuszczają Europie. W najbliższych dniach od Bałkanów przez Włochy, Francję, aż po Hiszpanię i Portugalię temperatura może przekraczać 35, a miejscami nawet 40 stopni. Na południu Hiszpanii prognozowane są aż 43 stopnie. W Polsce tak ekstremalny upał nam nie grozi. Termometry pokażą najwyżej około 30 stopni, głównie na południu i w centrum. W naszym regionie synoptycy raczej radzą przygotować parasole, no i może jakieś lekkie kurtki. Na dziś za to pogoda wymarzona. Na wszystkie niedzielne aktywności udanego i pięknego dnia Wam życzę. Marzanna Prysiak, do usłyszenia. A już za chwilę w Radio Centrum przywita Was Karolina Rąkę.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.
2: Reklama.
3: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
4: Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
2: Reklama.
1: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Pozostajemy pod wpływem układu niżowego ze środkami w rejonie Danii, Skandynawii, Morza Norweskiego. Zachmurzenie kłębiaste, umiarkowane i dużo słońca. Maksymalnie dziś w regionie 27 stopni, w tej chwili na termometrach 26. Dużo słońca przez cały dzień, 1014 hektopaskali w tej chwili ciśnienie, na razie stabilne. Wiatr 22 km na godzinę, a dzisiaj może być porywisty.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 14. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Jutro w Warszawie ogólnopolski protest nauczycieli. Sprawca strzelaniny na festiwalu Techno w Szwajcarii nadal poszukiwany. Ruszyła rozbudowa lotniska Katowice-Pyrzowice. Miriam Lipińska. Nauczyciele zjadą jutro do Warszawy. W przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego będą manifestować przed kancelarią premiera. Walczą w ten sposób o podwyżki, ale też o swoją autonomię, przekonuje dr Aleksandra Korczak, nauczycielka języka polskiego, filozofii i etyki.
4: Ta autonomia nauczycielska niestety jest w ostatnich latach coraz mniejsza, natomiast coraz większa jest centralizacja nauczania, odgórne systemowe zarządzanie tym, czego powinniśmy nauczać, w jaki sposób powinniśmy nauczać.
3: Ogólnopolski protest ZNP. Politycy do tablicy. Godne płace. Dotrzymajcie słowa. Jutro o 11. Szwajcarska policja szuka sprawcy lub sprawców strzelaniny na festiwalu Techno pod Zurichem. W jej wyniku zginęła jedna osoba, a 5 zostało rannych, mówi rzecznik lokalnej policji Pascal Wenzel.
5: Według wstępnych ustaleń śledztwa wczorajsza strzelanina pochłonęła 6 ofiar. 22-letnia kobieta zginęła na miejscu. Hospitalizowanych jest także 4 mężczyzn i kobieta w wieku od 24 do 27 lat.
3: Wszystkie ofiary ataku to mieszkańcy Szwajcarii. Policja podkreśliła, że liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć. Norwegowie opłakują zmarłego w piątek w wieku 89 lat króla Haralda V. We wszystkich kościołach w tym kraju odbyły się dziś nabożeństwa w jego intencji. Główne nabożeństwo żałobne odbyło się w katedrze w Oslo. Świece ku pamięci monarchy zapalali przedstawiciele różnych wyznań i religii. Po mszy premier Norwegii przekazał, że pogrzeb Haralda V odbędzie się między 7 a 13 września. I na koniec wracamy do kraju. Lotnisko Katowice-Pyrzowice będzie większe. Ruszyła rozbudowa terminala C obsługującego przyloty, które ma zwiększyć przepustowość i skrócić kolejki, szczególnie po wakacyjnych powrotach spoza strefy Schengen. Terminal zostanie powiększony niemal o połowę, co ma znacząco usprawnić obsługę pasażerów, mówi Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy lotniska.
6: Liczba karuzel bagażowych zwiększy się z 3 do 5. Powstanie również nowa strefa kontroli granicznej z 16 stanowiskami, w tym 10 bramkami do automatycznej kontroli paszportowej, bramkami ABC.
3: Prace zakończą się w połowie przyszłego roku, przed sezonem wakacyjnym.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

6 minut po godzinie 14. Dzień dobry, cześć i czołem. Karolina Romka z tej strony mikrofonu. Niedziela i 30 już sierpnia w kalendarzu. Czyli, no cóż, czy ja będę tą, która będzie mówić wam o takich rzeczach? Koniec lata nie, spokojnie, bo do końca tego astronomicznego ponoć 23 dni jeszcze i ponoć jeszcze ma we wrześniu nas zaskoczyć fajnymi temperaturami, ale na pewno wakacji już koniec. Jutro ostatni dzień miesiąca. No ja myślę, że dzisiaj także korzystają ci, którzy na zakupach, bo przecież z tego, co zauważyłam, to niedziela handlowa dzisiaj, więc gdzieś tam te wyprawki szkolne, jeżeli nie gotowe, jeżeli na ostatni dzwonek, o właśnie, to jest dobre porównanie, no to dziś też można. Jutro też można. A poza tym w między tak zwanym czasie też można. Więc ja wam życzę, żeby te wyprawki szkolne były organizowane tak, żeby wam pasowały, bez żadnych kłótni, awantur i innych niepotrzebnych sprzeczek. No po prostu taka kolej rzeczy. Kończy się lato, kończą się wakacje, przychodzi piękna, złota polska jesień. A dla was ostatni dzień lata już teraz muzycznie.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
5: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Zdrowo niskie ceny czekają. Allegro.
6: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już jutro o 16:00. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
0: Reklama.

Idealnie, idealnie. Tego wam życzę, żeby dzisiaj wam wszystko było idealnie i w nowym dniu, w nowym całym tygodniu też, żeby tak było. A nawet jeżeli nie idealnie, bo mawiają ponoć, że ideałów nie ma, to niech będzie po prostu bardzo dobrze, bez żadnych troski i żadnych przeszkód. A jeżeli takowe pojawią się na waszej drodze, to niech szybko znikają. Niedziela 30 sierpnia, na razie w kalendarzu, 242 dzień roku, do końca 123 dni. No i wspomnianego lata, tego astronomicznego, jeszcze 23 dni. Dzisiaj zachód słońca o 19:42. Piękna pogoda, korzystajcie. A ja pozdrawiam szczególnie tych, którzy, tak jak ja, ze mną w pracy.

0: Reklama.
1: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu. Reklama.

0: ATB, you're not alone. I przechodzimy już do wiadomości, bo zbliża się godzina 14.30, a te przedstawi Agnieszka Walczak.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od nagród za podatki płacone w Ostrowie Wielkopolskim. Będzie o koncercie na torowisku w Pleszewie oraz historycznym sukcesie ostrowskiego aeroklubu.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nagrody w Wielkiej Loterii PIT w Ostrowie Wielkopolskim rozdane. W drugiej edycji akcji wzięło udział blisko 3000 mieszkańców. Łączna pula nagród przekroczyła 45 tysięcy złotych. Nagrodę główną 15 tysięcy złotych zdobyła pani Adrianna. Dwie osoby wygrały vouchery na weekendowy pobyt w Polanicy Zdroju, a trzech laureatów otrzymało odkurzacze. Losowanie odbyło się w czerwcu. Władze Ostrowa podkreślają, że loteria jest podziękowaniem dla mieszkańców rozliczających PIT w mieście. Podatki zasilają miejski budżet i finansują m.in. inwestycje oraz miejskie usługi, a nagrody rozdano dopiero w sierpniu.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Zjezdnia Kultury w Pleszewie wakacje pożegna koncertem duetu fortepianowego Per Quattro, a muzyczna uczta odbędzie się na torowisku.
3: Uwielbiam te plenerowe koncerty fortepianowe tutaj, na torowisku, przy zachodzie słońca.
4: Tym razem duet Per Quattro, Joanna Kaczmarska-Bierzyńska i Robert Adamczak.
2: Zaprasza słuchających Radio Centrum Przemysław Marciniak, dyrektor Zajezdni Kultury w Pleszewie, a ten klimatyczny koncert dziś na torowisku przy Zajezdni Kultury. Początek o 19:00, wstęp wolny. Dwa tytuły mistrzowskie, oba dla reprezentantów Aeroklubu Ostrowskiego. Mowa o zakończonych w sobotę w Michałkowie 54. szybowcowych mistrzostwach Polski juniorów. W klasie standard mistrzynią została Julia Wałowska, a w klubie B Bartosz Tomaszewski.
5: W sobotę udało się rozegrać konkurencję w dwóch klasach, standard oraz 18-metrowej w rywalizacji w Ostrów Glide. W klasie standard ostatnie zadanie wygrał Antoni Zawirski z Aeroklubu Leszczyńskiego, ale pozycję liderki obroniła trzecia w sobotę Julia Wałowska. Reprezentantka Aeroklubu Ostrowskiego w klasyfikacji generalnej zgromadziła 4395 punktów i wyprzedziła swojego kolegę klubowego Aleksandra Jaśkiewicza. W klasie klub B 54. szybowcowych mistrzostw Polski triumfował reprezentant Aeroklubu Ostrowskiego Bartosz Tomaszewski, a siódme miejsce zajął jego kolega klubowy Franciszek Idzior. W zawodach Ostrów Glide w klasie 18-metrowej najlepszy okazał się Tomasz Dul z Aeroklubu Wrocławskiego, a w klasie klub A Paweł Bachyrycz z Aeroklubu Krakowskiego. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Już prawie 27 minut do godziny 14. Przypominam, że niedziela, jakby byli tacy po weekendowi, którzy jeszcze nie zauważyli, co tam w kalendarzu. No to dla was mam kolejne przesłanie. Miało być, że będzie idealnie, to teraz, że będzie pięknie. No i to sobie powtarzajcie najlepiej prosto do lustra z szerokim uśmiechem.

0: Reklama. Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722. Reklama.
1: 18 minut pozostało do godziny 15. Są tacy, którzy są w trasie, którzy są w drodze, więc jedźcie ostrożnie, uważajcie na siebie. Pozdrowieniami dla ekipy, która, wyobraźcie sobie, jeszcze ma urlop, jeszcze ma wakacje, ale to będzie się działo, bo oni są w drodze do Norwegii. Janusz, Jurek i Kasia. Dla was mam bardzo wyjątkowy kawałek. Ja myślę, że wam się spodoba. Zróbcie głośniej.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Są tacy, którzy jeszcze mają urlopy i tacy, którzy już prawie o nich nie pamiętają. Albo ci, którzy w trasie. A w trasie były także nasze bociany. Te już powoli odlatują do ciepłych krajów. Są takie, które już gdzieniegdzie dotarły. Część z nich jest cały czas pod czujnym okiem naukowców. I o tym powiemy więcej w wiadomościach, które na antenie Radio Centrum już o godzinie 15. Come on! Ready, girl?

Reklama. Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lis. Opatówek Rogatka 20C. Budujesz, remontujesz, a może planujesz swoją inwestycję? 3 i 4 września Centrum Budowlane Kafoks w Kaliszu zaprasza na dni otwarte. Czekają na Ciebie przedstawiciele znanych marek budowlanych, prezentacje produktów, fachowe doradztwo oraz konkursy z nagrodami. Zobacz, zapytaj, poznaj rozwiązania dla swojej budowy. 3 i 4 września od 9. Centrum Budowlane Kafoks, Kalisz Rzymska 38. Kafoks, Twój partner w budowaniu. Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Trochę więcej chmur się pojawiło i wiatr nieco mocniej dmuchnął, ale na razie bez żadnych opadów, na spokojnie, za to gorąco dosyć, bo 27 stopni w naszym regionie. Wiatr właśnie z południowego zachodu trochę będzie słabł i słońca także jeszcze trochę więcej będzie. No a jeżeli chodzi o ciśnienie, teraz na barometrach 1013 hektopaskali, warunki BMTO są neutralne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 15.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Wypadek promu pasażerskiego u wybrzeży Cypru Północnego. Ostatnie dni z rządowym pakietem CPN i tańszym paliwem. Bociany odlatują do ciepłych krajów. Część z nich pod czujnym okiem naukowców. Miriam Lipińska. Katastrofa promu u północnych wybrzeży Cypru Północnego. Na pokładzie było 270 pasażerów i członków załogi. Na razie nie ma informacji o ofiarach. Jednostka wywróciła się krótko po wypłynięciu z Kireni w odległości około 2 km od wybrzeża. Burmistrz Kireni przekazał, że służbom ratunkowym udało się dotrzeć do 159 z 258 pasażerów. Władze informują też, że do wypadku doszło przy złej pogodzie. Kolejne apele o ochronę medyków i sprzeciw wobec przemocy. To po piątkowym ataku agresywnego 20-latka na SOR-ze Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. Mężczyznę próbowało powstrzymać około 10 osób, a w wyniku zdarzenia poszkodowane zostały 4 osoby. O szacunek dla medyków apeluje pielęgniarka Monika Zychowska, która była świadkiem zdarzenia.
5: Agresja pacjentów wobec nas sprawia tylko, że okres oczekiwania na udzielenie świadczenia się wydłuża i sprawia jednocześnie, że nasi pracownicy, czyli ratownicy, pielęgniarki, my sami stajemy się pacjentami. I kto wtedy będzie udzielał pomocy?
4: Policja zatrzymała napastnika jeszcze w szpitalu. Ma usłyszeć zarzuty. To ostatnie dni na to, by zatankować taniej. Jeszcze dziś i jutro działa mechanizm ceny maksymalnej w ramach rządowego pakietu CPN. Do jutra litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł i 64 grosze, a oleju napędowego 7 zł i 31 groszy. Jesień coraz bliżej, bociany odlatują już do ciepłych krajów. Część z nich z aparatami fotograficznymi. Polscy naukowcy zamontowali specjalne kamerki na grzbietach blisko 20 ptaków. Zdjęcia posłużą badaniom nad ich migracją, mówi profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
6: Przeleciały Egipt, są już w Sudanie. Wiemy to oczywiście z nadajników, które stosujemy. Niestety w Sudanie trwa wojna i sygnał jest mocno zakłócany, także nie mamy fotografii potwierdzających, ale myślę, jeżeli uzyskają lepszy zasięg, no to te zdjęcia zobaczymy. Przesyłane fotografie, no mnóstwo nas uczą.
4: W poprzedniej odsłonie projektu dzięki zdjęciom naukowcy dowiedzieli się, że bociany coraz częściej żerują na wysypiskach śmieci zamiast na polach i robią to wraz z innymi gatunkami zwierząt.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3 minuty po godzinie 15:00, no my robimy bocianom papa, ale są takie gatunki, które zostają, o które trzeba będzie zadbać jesienią i zimą zwłaszcza. Będziemy o tym na pewno przypominać. Już teraz Margaret i Prima Ballerina.

0: Dzieje się także na sportowo, a temu sportowi, jak zazwyczaj przegląda się reporter Radia Centrum Maciej Kmieciek, tym razem tematy związane z czarnym sportem, czyli żużel. Halo Maćku.
1: Dzień dobry. Niedziela oczywiście pod kątem żużla, ale w Ostrowie dzieje się więcej, bo wcześniej miała miejsce prezentacja piłkarzy ręcznych w kinie Helios, a teraz skupiamy się na emocjach żużlowych. W Krośnie właśnie rozpoczyna się prezentacja przed meczem pierwszej rundy play-down, walki o miejsca 5-6, o utrzymanie w Metalkas drugiej Ekstralidze i tak miejscowe Celfast Wilki. Krosno podejmują Mumfin, Magnus Ostrów Wielkopolski i Ostrowianie siódmi po rundzie zasadniczej. Zespół z Krosna jeszcze niżej na 8 miejscu, stąd też jest gospodarzem pierwszego spotkania. Odbył się już też pierwszy mecz drugiej pary tych playdownów. Zespół Polonii Piła wygrał z drużyną z Rzeszowa 48-42. No i czekamy na te rozstrzygnięcia w Krośnie. 15-15, pierwszy wyścig ma wystartować drużyna z Krosna. Trzeba przyznać, trochę w eksperymentalnym składzie Jason Doyle, Australijczyk, który wczoraj z reprezentacją kangurów zdobył złoty medal podczas finału drużynowego Pucharu Świata w Warszawie na PGE Narodowym. Dziesiątka Tobiasz Musielak, doskonale znany, również były kapitan ostrowskiej drużyny. Jedenastka debiutant, jeśli chodzi o pozycję U24, Duńczyk Nikolaj Heiselberg, którego wypożyczeniem byli też zainteresowani Ostrowianie. Ostatecznie ten młody Duńczyk trafił do Krosna i dziś będzie debiutować. Wraca po kontuzji nogi, której nabawił się w rywalizacji w cyklu SGP 2. Dwunastka wraca do składu Robert Chmiel po długiej przerwie. Ostatnio jechał w końcówce czerwca. No a ta zmiana podyktowana jest faktem, że musi zgadzać się liczba Polaków w składzie drużyny z Krosna. No i jeśli Krośnianie postawili na zagranicznego zawodnika U24, to musi być Polak senior w składzie, więc Robert Chmiel. Numer 13 Matej Zagar, Słoweniec, który zaliczył mocne wejście w tym sezonie do drużyny z Podkarpacia. 14 Radosław Kowalski, 15 Oskar Kręglicki i 16 rezerwowy Arkadiusz Wąchała. Ostrowianie, 1 Gleb Czugunow, 2 Chris Holder, numer 3 Jonas Seifert-Salk, 4 debiutant Piotr Rudowicz. Tutaj pewnie będzie zastępowany przez rezerwowego Jakuba Krawczyka z numerem 5 Frederik Jakobsen, który wczoraj był rezerwowym w drużynie reprezentacji Danii właśnie na finale drużynowego Pucharu Świata. Duńczyk pojechał tylko raz na PG Narodowym, nie przywiózł punktu, ale jego koledzy spisali się bardzo dobrze, zdobyli srebrny medal. Oczywiście Frederik również odebrał to trofeum na podium w Warszawie. Numer 6 Paweł Sitek, 7 Filip Seniuk i 8 wspomniany wcześniej rezerwowy Jakub Krawczyk. No i zobaczymy. W rundzie zasadniczej Ostrowianie wygrali z zespołem Krosna dwumecz, ale to była inna rywalizacja, inne składy. Nie było w rewanżu w Ostrowie Jasona Doyla, który pobijał się w nim wcześniej we Wrocławiu na Grand Prix. Dziś można powiedzieć, że w optymalnym składzie, aczkolwiek eksperymentalnym, Celfast Wilki Krosno. Liczy się dwumecz. Ten zespół, który wygra tą rywalizację w dwumeczu, zakończy sezon i na bezpiecznym miejscu w Metalkas drugiej Ekstralidze. Przegrany spotka się o miejsca 7-8 z przegranym z drugiej pary, gdzie rywalizują Pilanie i Rzeszowianie. No i tam będzie już batalia na całego o utrzymanie, o być albo nie być w Metalkas drugiej Ekstralidze. Miejmy nadzieję, że Ostrowian ten los nie spotka, że zakończą rywalizację z zespołem z Krosna. Do dalekiego Krosna udała się liczna grupa kibiców z Ostrowa Wielkopolskiego. No, 5 lat temu świętowaliśmy tam awans do PG Ekstraligi. Dziś, jeśli byłby dobry wynik, możemy cieszyć się z kroku do utrzymania, ale no do tego daleka droga. 15-15 startujemy pierwszy wyścig, oby dobry dla Ostrowian, a jednocześnie, równocześnie odbywa się też mecz eliminacji Mistrzostw Świata Koszykarzy. Polacy, w składzie których w sztabie szkoleniowym jest trener Andrzej Urban, grają z Niemcami. No i tam też w Ergo Arenie zapowiada się ciekawa rywalizacja. Będziemy śledzić to wszystko na bieżąco. Halo Studio.
0: O tych wszystkich tematach związanych ze sportem z miejsc wszelakich reporter Radio Centrum Maciej Kmieciek i do tych tematów oczywiście wrócimy.
2: Radio Transmisja.
3: Reklama.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Reklama.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: I jeszcze tam, bo na placu z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu przy Łaziennej 6 przez niespełna 2 godziny trwa 15 już kaliskie miodobranie. Tam można porozmawiać z tymi, którzy na pszczołach i na miodzie znają się najlepiej. Można oczywiście także spróbować tych wszystkich darów pasiek, a także posłuchać na temat przeróżnych ciekawostek dotyczących i pszczółek, i ich pracy. I także właściwości miodów, bo przecież nie samym miodem człowiek żyje. Oprócz tego jest jeszcze pyłek i cała masa innych dobroci. A skoro jesień się zbliża wielkimi krokami, to myślę, że jest to także dobry kierunek dla tych, którzy chcą zadbać o swoją odporność, więc tam się kierujcie właśnie, żeby nabyć kilka właśnie takich fajnych rzeczy, które wam w tym pomogą. Jarmark pszczeli i mnóstwo rękodzieła, stoiska lokalnych pszczelarzy z pysznymi miodami, propolisem, pyłkami wspomnianymi. No i oczywiście także coś, co będzie cieszyć oczy, i biżuteria, i świece, i naturalne kosmetyki, i także domowe przetwory. Wszystko to na miejscu, więc możecie się już tam udać. Jest także strefa dla najmłodszych, są konkursy, są występy artystyczne i oprawa muzyczna. A szczegóły znajdziecie także w naszej internetowej gazecie.
0: www.rc.fm.
1: Przypominam, kaliskie miodobranie po raz 15, jeszcze dzisiaj do godziny 17 na placu z tyłu Centrum Kultury Sztuki Łazienna 6.

0: Reklama.
1: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Radio Transmisja.
1: Wracamy do sportowych zmagań żużlowców Mątwi Magnusa Ostrów w Krośnie i tym zmaganiom przygląda się reporter Radia Centrum Maciej Kmieciek. Hello, Maćku.
2: Kończy się w Krośnie trzeci wyścig meczu. 4-2 wygrywają Krośnianie. Ten bieg jest remis 9-9. Ten początek obiecujący dla Ostrowian. Co prawda gospodarze mieli pecha w pierwszym biegu, bo Nikolaj Heisterberg zanotował defekt na starcie. Wygrał pewnie Jason Doyle. Na drugim i trzecim miejscu przyjechali Gierd Czugunow i Jonas Seifert-Zak. Ale bardzo dobrze w wyścigu młodzieżowym zaprezentowali się ostrowscy juniorzy. Paweł Sitek po świetnym starcie wygrał, a Filip Seniuk przedarł się na trzecie miejsce, wyprzedzając na dystansie Oskara Kręgnickiego. Wyścig trzeci. Początkowo wydawało się, że Fryderyk Jakobsen wygra z Matejem Żagarem, bo był lepszy po starcie z pierwszego pola. Niestety na dystansie pod koniec pierwszego okrążenia Słoweniec wyprzedził Duńczyka, który wczoraj ścigał się na PGE Narodowym, a pomimo walecznej postawy na dystansie nie był w stanie przedrzeć się przed Roberta Chmiela. Chris Holder, który zanotował zerówkę. No i szkoda tego zera, no bo punkty Holdera będą bardzo, ale to bardzo potrzebne. Ale widać, że Ostrowianie nieźle spasowani od początku do krośnieńskiej nawierzchni radzą sobie całkiem przyzwoicie. No i oby tak dalej, bo tam każdy punkt w tym dwumeczu będzie na wagę złota. Teraz za chwileczkę czwarty wyścig, w którym Jakub Krawczyk zastąpi Piotra Rudowicza. Będzie mu partnerował Paweł Sitek, a rywalami będą Radosław Kowalski i Tobiasz Musielak. Tobiasz Musielak to doświadczenie. Tobiasz Musielak to dziesiątki wyścigów spędzonych na tym torze w Krośnie, bo przecież to nie jego pierwszy sezon. No ale Jakub Krawczyk ostatnio imponuje formą. Oby to potwierdził również w tym meczu, chyba najważniejszym w sezonie. Wszystkie były ważne. Nie udało się wejść do playoffów. Jadą w fazie playdown, walczą o utrzymanie. No i tutaj każdy punkt będzie na wagę złota. Paweł Sitek z wewnętrznego pola miał świetny start w wyścigu juniorskim. Teraz przeszedł na zewnętrzne. Będzie pewnie trudniej, ale jak wygra spod taśmy, to może zamknąć rywali. Ale jak wygrać start z takim dobrym startowcem jak Tobiasz Musielak? Jadą wyścig czwarty jeszcze przed końcem czasu dwóch minut i oby Jakub Krawczyk dobrze wyszedł ze startu. Nieźle jest na szeroką. Wysuwa się Paweł Sitek, ale też rywale przymknęli przy krawężniku. Teraz Paweł Sitek przeda się na drugie miejsce. Krawczyk spadł na czwarte. No i niestety teraz pociągnęło jeszcze Pawła Sitka i rywale jadą na 5-1. Źle to się ułożyło dla Ostrowian. Wydawało się, że po starcie będzie dużo, dużo lepiej, ale za szeroko pojechali. Wykorzystali to Krośnianie. Radosław Kowalski asekurowany przez Tobiasza Musielaka. Teraz Paweł Sitek próbuje przy krawężniku wedrzeć się przed doświadczonego rywala, ale odparł atak i Sitek musiał zamknąć gaz, stracił parę metrów i teraz nadgania po zewnętrznej, ale jeszcze nie ma takiej prędkości, żeby dopaść rywala. Kowalski pierwszy, drugi Sitek, trzeci, drugi Musielak, trzeci Sitek i czwarty jedzie Jakub Krawczyk. No tych punktów będzie brakować. Kuba w Szwecji miał świetne występy. Ostatnio błysnął w finale Impu, ale ostatnie okrążenie. Jeszcze Paweł Sitek próbuje na dystansie. Teraz będzie takie klasyczne nożyce żużlowe. Walczył do samego końca, ale Ostrowianie ten wyścig czwarty przegrywają 1-5 i po czterech biegach przegrywają w Krośnie 10-14. Halo Studio.
1: Bardzo dziękujemy. Kolejne sportowe emocje, tym razem w kwestii żużlu, od reportera Radia Centrum Macieja Kmiecika. Za kilka chwil wiadomości.

0: Wiadomości Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Na początek powiemy o konkursie na najładniejsze zielone miejsce w Kaliszu. Będzie o lokomotywie dla maluchów z Pleszewa oraz wicemistrzostwie dla ostrowskiego speedrowerzysty.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: To ostatni moment, żeby zgłosić swoje balkony, przydomowe ogródki, tereny zielone przy instytucjach, a także działki na terenach rodzinnych ogrodów działkowych do konkursu na najpiękniejszą roślinną enklawę stworzoną przez mieszkańców Grodu nad Prosną. Zieloną i w Kaliszu, będące kontynuacją Zielonego Kalisza, jest połączeniem kilku miejskich inicjatyw.
3: Nazwa nieprzypadkowa, nawiązująca do postaci wybitnego jazzmena, kaliszanina Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. W roku, oczywiście, w którym upamiętniamy tę postać w sposób szczególny, w naszym mieście. Konkurs to próba zachęcenia mieszkańców do podjęcia rozmaitych działań, które służą adaptacji do zmian klimatu. Ten konkurs to również część większej kampanii informacyjno-edukacyjnej prowadzonej na zlecenie miasta Kalisza. Kampanii właśnie do projektu Adaptacja do zmian klimatu, rozwój zielono-błękitnej infrastruktury w Kaliszu.
2: Powiedziała Radiu Centrum Katarzyna Ciupek, rzeczniczka Urzędu Miasta Kalisza. W ramach tego projektu miasto Kalisz pozyskało środki, za które powstają małe zielone przestrzenie tam, gdzie do tej pory był beton. Oprócz tego samorząd chce nagrodzić mieszkańców, którzy sami tworzą tego typu azyle dla siebie i bliskich, a przy okazji upiększają swoją okolicę. Nadsyłanie zgłoszeń do Zielonomi w Kaliszu trwa do 5 września. Zdjęcia oraz dane kontaktowe można dostarczyć w formie papierowej do ratusza lub elektronicznej, a rozwiązanie konkursu w czasie jesiennego targu na plantach.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Przed nami 8. edycja klubu Malucha Lokomotywa. Raz w miesiącu w godzinach porannych stacja biblioteka zamienia się w miejsce pełne książek dla dzieci, zabawy i odkrywania świata.
4: Najmłodsi pleszewianie wspólnie z opiekunami będą czytać, malować, rysować i po prostu bawić się książką. Nie zabraknie także aktywności wspierających rozwój sensoryczny, rozwój mowy i koncentracji. Kierowniczka działu dziecięcego stacji biblioteka w Pleszewie Paulina Marciniak podkreśla, że wspólne czytanie to nie tylko świetna zabawa, ale też doskonały sposób na budowanie bliskości między dzieckiem a dorosłym. A lokomotywa już od kilku edycji udowadnia, że książka może być początkiem wspaniałej przygody. Dzieci chętnie do biblioteki wracają, rodzice doceniają atmosferę i wspólnie spędzony czas, dlatego lokomotywa po raz kolejny rusza w drogę. Zapisy prowadzi dział dziecięcy biblioteki w Pleszewie. Można zgłaszać się także telefonicznie. Liczba miejsc ograniczona. Warto się pośpieszyć. Numer telefonu na stronie radia. Centrum. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Paweł Szkudlarek z Sito Drugomek i Ostrów został w sobotni wieczór indywidualnym wicemistrzem Polski seniorów w speedrowerze. Podczas zawodów rozgrywanych we Wrocławiu w finale jechało 3 reprezentantów ostrowskiego klubu.
5: Paweł Szkudlarek zgromadził 18 punktów i zdobył srebrny medal. Indywidualnym mistrzem Polski w kategorii Open został Mikołaj Męc, Orła Gniezno, a brązowy krążek zdobył jego kolega klubowy Arkadiusz Graczyk. 8 miejsce zajął inny z reprezentantów Sito Drugomek i Ostrów, Dawid Lis, który zgromadził 13 punktów. Na 14. miejscu uplasował się zdobywca 6 punktów Piotr Kupczyk. W rywalizacji kobiet wysokie 5. miejsce zajęła Zuzanna Styburska, która uzbierała 12 punktów. W niedzielę ciąg dalszy rywalizacji we Wrocławiu w kategorii juniorów oraz mastersów. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

Zostało 16 minut do godziny 16. No proszę, jak się złożyło 30 sierpnia w kalendarzu, niedziela i czas na świętowanie również i dzisiaj. Zwłaszcza tych, którzy dzisiaj mają imieniny. Mam nadzieję, że będziecie o nich pamiętać, bo to ważne, żeby wam nic nie umknęło. To, że niedziela, że leniwie, nie oznacza, że nie znajdzie się czasu na to, żeby właśnie im pogratulować takiego święta i złożyć najlepsze życzenia. Więc ode mnie również. A imieniny ma dzisiaj Róża, Tekla, Felix, Miron, do tego Częstowoj, wyobraźcie sobie, i Częstowoja. Gaudencja też dzisiaj świętuje, Latika, Rebeka, Swojsław i Swietłana. Wszystkim życzę wszystkiego, co najlepsze, i ode mnie także upominek muzyczny.

0: Radio Transmisja.
1: No i wracamy na Stadion Żużlowy do Krosna. Wszystkim mało przegląda się reporter Radio Centrum. Maciek Mieciek, halo Maćku.
2: Siódmy wyścig zaczął się układać rewelacyjnie dla Ostrowian, ale no niestety Filip Seniuk, który bardzo dobrze wystartował, był dużo wolniejszy od rywali, od Jasona Doyle'a i Tobiasza Musielaka, którzy odjechali go po zewnętrznej, daleko z tyłu po przegranym starcie. Frederik Jakobsen, który męczy się daleko, daleko z tyłu, blokuje go Filip Seniuk, no i krośnianie jadą spokojnie po podwójne zwycięstwo z ogromną przewagą 50 metrów, naprawdę rewelacyjnie dopasowani gospodarze do swojego toru, a niestety Ostrowianie przyjeżdżają na trzecim i czwartym miejscu. Wcześniej w wyścigu szóstym przebłysk nadziei, ale też błędy na dystansie. Świetny start Chrisa Holdera, który zamknął Mateja Żagara. Dobrze z zewnętrznej poszedł Gleb Czugunow. Jechali na 5-1, no ale Chris Holder z kolei pojechał za szeroko, wykorzystał to przy krawężniku Matej Żagar i Słoweniec przyjechał drugi. Całe szczęście, że Gleb Czugunow obronił pierwsze miejsce i dowiózł dla Ostrowian 4 punkty. Po tym szóstym biegu było 20-16, bowiem w piątym krośnianie wygrali 4-2. Zwyciężył Nikolaj Heiserberg, ten Duńczyk, który miał defekt w pierwszym starcie. Drugi był Jakub Krawczyk, poprawił się w porównaniu z pierwszym biegiem, ale to jeszcze nie ta forma, którą widzieliśmy chociażby podczas finału indywidualnych mistrzostw Polski w Ostrowie. Trzeci był Robert Chmiel, który tam dosyć ostro potraktował Jonasa Seiferta Salka, wywożąc go pod samą bandę na drugim wirażu. No i krośnianie powiększyli przewagę 25-17, 8 oczek. Teraz trener Tomasz Gapiński może robić rezerwy taktyczne, ale patrząc na zdobycz punktową Ostrowian, na razie tylko Gleb Czugunow 5 punktów, 3 punkty Frederika Jakobsena, 4 punkty Pawła Sitka. No źle to wygląda, a gospodarze świetnie spasowani. Zagar 5, Kowalski 5, Doyle z Musielakiem również bezbłędni. No i na razie ten pierwszy mecz playdown w Krośnie nie wygląda dobrze dla Ostrowian, którzy po 7 biegach przegrywają. 17:25, halo studio.
1: Reporter Radio Centrum Maciek Miecik o tym, co w Krośnie, o czarnym sporcie. Do tematu będziemy wracać. Tymczasem już 10 minut do 16. Ja się

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Już za chwilę kolejne wiadomości z kraju i ze świata. W nich powiemy o jutrzejszym ogólnopolskim proteście nauczycieli na TAN w Warszawie. Szczegóły już o godzinie 16.
3: Reklama.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Reklama.
1: Radio Centrum 106,4 FM. Radio na wakacje.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Dzisiaj w tej pogodzie bardzo przyjemnie, dużo słońca i to jest właśnie taka letnia pogoda, za którą wielu tęskniło. 27 stopni na moim radiowym termometrze. Są takie miejsca, gdzie jest 28, może nawet 20, 29. Niebo lekko zachmurzone, więcej słońca. Wiatr teraz południowego zachodu wieje umiarkowanie 19 km na godzinę na barometrach. Niezmiennie 1013 hektopaskali. Warunki biometeo są neutralne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 16. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Jutro ogólnopolski protest nauczycieli w Warszawie. Uroczysty pogrzeb szczątków ponad 50 ofiar zbrodni wołyńskiej. Dziś rusza US Open. Na pierwszy ogień z Polaków pójdzie Kamil Majchrzak. Miriam Lipińska. Grzecznie już było. Politycy do tablicy. Gdzie są godne płace? Politycy, dotrzymajcie słowa. To hasła jutrzejszego ogólnopolskiego protestu nauczycieli w Warszawie. Będą domagać się m.in. podwyżek. Jutrzejszy protest przed kancelarią premiera w przeddzień nowego roku szkolnego organizuje Związek Nauczycielstwa Polskiego. Demonstracja rusza o 11. Na polskim cmentarzu w Ostrówkach na Wołyniu na Ukrainie zostały dziś pochowane szczątki kolejnych 55 Polaków zamordowanych w 1943 roku przez ukraińskich nacjonalistów z UPA. To głównie kobiety i dzieci. Rodzinom ofiar zbrodni wołyńskiej chodzi przede wszystkim o godny pochówek ich bliskich, mówi Józef Obcarski, którego dziadkowie i krewni zostali zamordowani na Wołyniu.
4: Historia jest historią, do tego wracać trzeba, mówić o tym trzeba, ale to co było, tego już się nie naprawi, to co było przeminęło. Relacje musimy jakieś budować, to jest nasz sąsiad najbliższy.
3: W uroczystościach pogrzebowych wzięli udział m.in. wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, minister kultury Marta Cienkowska czy były premier Mateusz Morawiecki. W środę rusza pierwsze powakacyjne posiedzenie Sejmu. W jego trakcie posłowie spróbują odrzucić prezydenckie weto do ustawy o rynku kryptoaktywów. Karol Nawrocki już 3 razy zawetował projekty ustaw w tej sprawie, ale szanse na odrzucenie weta są nikłe, bo koalicja rządząca nie ma wystarczającej liczby głosów, a PiS i Konfederacja twierdzą, że rządowa ustawa jest przeregulowana i chcą przyjąć projekt zaproponowany przez prezydenta.
5: Kwestia tego, żeby kontrola nad firmami kryptowalutowymi wychodziła z sądu, a nie z arbitralnej decyzji urzędnika państwowego.
3: Mówi Michał Wawer z Konfederacji, a Bartosz Arłukowicz z KO komentuje to tak.
6: Przyszły tydzień to prawdziwy test dla prezydenta, jego otoczenia, PiS-u, Konfederacji. Albo są za ochroną ludzi, którzy dzięki kryptowalutom oszukali miliony Polaków, albo są przeciw. Albo będą ich chronić, albo będą z nimi walczyć.
3: Posłowie koalicji rządzącej dodają, że opozycje powinny przekonać nowe fakty, które przynosi śledztwo w sprawie afery Zonda Krypto. I na koniec sport. Dziś rusza wielkoszlemowy US Open. Z Polaków na kort wyjdzie dziś tylko Kamil Majchrzak. Zmierzy się z Serbem Hamadem Medjedowiciem. W dwóch kolejnych dniach na turnieju wystąpi 5 biało-czerwonych. Wśród nich Iga Świątek, Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No to lecimy dalej z muzyką. Mam dla Was teraz bardzo przyjemny kawałek. Mira Fiori, Artur Rojek. To jest ten kawałek, który znajdziecie także wśród propozycji na radiowej liście Top 30. Możecie na niego zagłosować.

0: Reklama.
1: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już jutro o 16. Oglądaj w Stopklatce. Polecam, Ania Powierza.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Reklama.

0: Brzuszowce, Mundfilm, Magnusa Ostrów po 10 biegu w Krośnie i informacje na bieżąco od reportera Radia Centrum Macieja Kmiecika. Halo Maćku.
1: 8 punktów przewagi utrzymali Krośnianie po trzeciej serii startów. Prowadzą po 10 biegu 34-26. Działo się w tej serii dosyć dużo. W wyścigu 8 przewrócił się Radosław Kowalski. Ostrowianie jechali na 5-1. W powtórce Krawczyk z Sitkiem wieźli za plecami doświadczonego Słoweńca Mateja Żagara, ale Słoweniec rozdzielił Ostrowian i wygrali ten wyścig 4-2. Nie pierwszy raz w dzisiejszym meczu Paweł Sitek stracił pozycję na dystansie, stracił też w wyścigu 10. Ale zanim do niego doszło, był wyścig 9, w którym Jason Doyle, Australijczyk, wreszcie w takiej, można powiedzieć, swojej mistrzowskiej formie. Małe rzeczy czasami decydują tutaj o sukcesie, jak chociażby właśnie niepozwolenie z założenia się Gleba Czugunowa na Jasona Doyle'a. Australijczyk odwiózł Rosjanina z polskim paszportem na zewnętrzną na pierwszym wirażu i pomknął do mety po 3 punkty, a z kolei Gleb Czugunow jechał daleko z tyłu. 2 punkty przywiózł po ładnej walce z Tobiaszem Musielakiem Chris Holder. Wyścig 10. Ostrowianie też nieźle go rozegrali na początku, ale Paweł Sitek został wyprzedzony przez Nikolaja Heiserberga. Z kolei Frederik Jakobsen znakomicie napędził się po zewnętrznej i na początku 4. okrążenia przeszedł 2 rywali, którzy jechali przy krawężniku Chmiela i Heiserberga, zdobywając 3 punkty. Duńczyk tak się rozpędził, że nawet zrobił 5. okrążenie, bo nie zauważył szachownicy, która kończyła wyścig 10. Po 4 okrążeniach i pojechał 5. kółko. No ale miejmy nadzieję, że teraz już właśnie Jakobsen znalazł tą szybkość, bo zaczął słabo. 2-1. I teraz 3. Paweł Sitek, z kolei tendencja spadkowa. 3-1-1-0. Jakby te pozycje ze startu, które ma Paweł Sitek, znakomite dowoził do mety, byłoby dużo, dużo lepiej dla Ostrowian. Jakub Krawczyk 0-2-3, a więc tendencja zwyżkowa zawodnika do lat 24. Gleb Czugunow 2-3-0. No to 0 przytrafiło się w momencie, kiedy nie udało się dobrze rozegrać pierwszego wirażu. Jonas Seifert-Salk na razie z 1-0 odstawiony. Jako rezerwa taktyczna pojechał za niego Paweł Sitek. Sitek jeszcze ma do wykorzystania 2 biegi. Trener Tomasz Gapiński. Zobaczymy, czy z tego skorzysta. Boję się, że w tych wyścigach nominowanych, kiedy CV Swinki Krosno mają takie armaty jak Jason Doyle, jak Matej Żagar, jak Tobiasz Musielak, to mogą odskoczyć drużynie z Ostrowa Wielkopolskiego, a więc teraz ta 4. seria będzie bardzo istotna, żeby jeszcze może trochę strat odrobić do rywali, bo naprawdę ze startu to nie wygląda źle, ale na dystansie Ostrowianie często obierają dzisiaj złe ścieżki, dają się wyprzedzać na dystansie, a rzadko kiedy sami wyprzedzają. Zrobił to chociażby teraz Frederik Jakobsen, który wreszcie znalazł szybkość na krośnieńskim torze. Po 10 biegach w Krośnie gospodarze prowadzą z Mufi Magnusem Ostrów. 34-26, halo studio.
0: Reporter Radio Centrum Maciek Miecik, Krosno i Żużel. Do tematu wrócimy.
2: Radio Transmisja.
3: Reklama.
4: Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
5: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
3: Reklama.
6: You never know how good you have it. Until you're staring at a picture of the only girl that matters.

0: 16.30, czas na wiadomości, Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od konkursu fotograficznego. Będzie o nowym sprzęcie dla strażaków z regionu i medalu dla ostrowskiego żużlowca.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kadr na zdrowie to konkurs dla miłośników fotografii, którzy realizując swoje hobby mogą powalczyć o atrakcyjne nagrody finansowe. Konkurs organizuje Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Zadanie jest proste. Wystarczy zrobić zdjęcie jednej z placówek podległych samorządowi albo jednej z kilkunastu innych placówek biorących udział w konkursie. Swoje fotografie mogą zgłaszać pacjenci, ich rodziny oraz pracownicy placówek. Organizatorzy chcą w ten sposób pokazać, że placówki medyczne mogą być nowoczesne i przyjaznymi miejscami. Łączna pula nagród wynosi 5000 zł. Na przesyłanie zdjęć jest czas do 15 września do godziny 15, a listę placówek, które można fotografować, znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Nowe przenośne motopompy pożarnicze znalazły się na wyposażeniu ochotniczych straży pożarnych z terenu południowej i wschodniej Wielkopolski. W sumie sprzęt zakupiony dzięki dotacji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego otrzymało 10 jednostek.
3: Żebyście byli po prostu gotowi do tej pomocy, a widzimy, że z anomaliami pogodowymi mamy do czynienia każdego roku i różna ta pomoc jest potrzebna, abyście nie musieli tego sprzętu szybko wykorzystywać, ale ważne, żebyście go mieli.
4: Staramy się w Wielkopolsce, żeby ta pompa Tohatsu była takim popularnym narzędziem, którym właśnie można obsłużyć takie, można powiedzieć, drobniejsze kwestie związane z podawaniem wody na dalekie odległości, ale ta pompa też doskonale sprawdza się na zawodach sportowo-pożarniczych. Druhowie sobie bardzo chwalą ten typ pompy. Sama się chłodzi, bardzo prosta w obsłudze, a jednocześnie o wysokich parametrach technicznych.
2: Powiedzieli Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, i Mariusz Roga, dyrektor zarządu wykonawczego oddziału wojewódzkiego Związku OSP RP województwa wielkopolskiego. OSP z naszego regionu pompę odebrały w piątek w Opatówku. Każde z urządzeń kosztowało blisko 50 tysięcy złotych. Wcześniej przekazywano też pompy powodziowe wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej wraz z przyczepami transportowymi o wartości ponad 98 tysięcy złotych oraz drony, których koszt wynosił blisko 37 tysięcy złotych. W każdym przypadku wartość dofinansowania z budżetu województwa wielkopolskiego wynosiła 70% ceny sprzętu. Kapitan Munfin Magnusa Ostrów, Frederik Jakobsen, drużynowym wicemistrzem świata z reprezentacją Danii. Żużlowiec reprezentujący w polskiej lidze barwy ostrowskiego klubu był rezerwowym w finale drużynowego Pucharu Świata, który w sobotni wieczór odbył się na PGE Narodowym w Warszawie.
5: Frederik Jakobsen pełnił rolę rezerwowego w reprezentacji Danii, która miała słaby początek zawodów w Warszawie. Żużlowiec Munfin Magnusa Ostrów szybko dostał szansę od menedżera Duńczyków Nickiego Pedersena, bo już w drugiej serii, ale przyjechał do mety czwartej i więcej na torze się nie pojawił. Jego rodacy w dalszej części zawodów spisywali się świetnie i wywalczyli srebrne medale, pokonując Polaków, którzy rozczarowali i skończyli z brązowym medalem. Złoto dla zdecydowanie najlepszych Australijczyków, wśród których był m.in. Jason Doyle. Właśnie w niedzielę o 15.15 w Krośnie w meczu Celfa z Wilków z Munfin Magnusem Ostrów dojdzie do kolejnego pojedynku Jakobsena z Doylem w ramach Metal Cast drugiej Ekstraligi. To arcyważne spotkanie dla naszej drużyny. Trzeba wygrać ten dwumecz i zapewnić sobie jak najszybciej utrzymanie, powiedział Radio Centrum Frederik Jakobsen. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut do 17. Jeszcze jest przyjemnie, jeszcze słonecznie, jeszcze możecie korzystać także z kaliskiego miodobrania, które kończy się już o godzinie 17, ale jeszcze można wpaść. Jeszcze są wystawcy, jeszcze są słodkości, jeszcze jest rękodzieło, więc na placu z tyłu Centrum Kultury i Sztuki możecie jeszcze pokierować się na spacerek i przy okazji zobaczyć, jak wygląda to wydarzenie, które już po raz 15 w Kaliszu.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
2: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.

0: Wracamy do żużla w Krośnie. Co dalej, jak dalej wyglądają biegi? O tym od Macieja Kmiecika. Halo Maćku.
1: Cały czas 8 punktów przy Legii Krośnie, 43 do 35 przed wyścigami nominowanymi, ale dzieje się dużo na torze. Świetnie jedzie Jakub Krawczyk i można powiedzieć, że on trzyma przy życiu w dwumeczu zespół z Ostrowa Wielkopolskiego. Wykluczony był Gleb Czugunow w wyścigu 11, ale w powtórce tego biegu Jakub Krawczyk wygrał przed Jasonem Doylem, byłym mistrzem świata. Musiał odpierać ataki Australijczyka, ale robił to bardzo dobrze. A wcześniej Gleb Czugunow, trącony przez deflektor motocykla Australijczyka, przewrócił się na pierwszym wirażu, ale sędzia Iwnaszewski uznał, że był to upadek własny i wykluczył Czugunowa z powtórki tego biegu 11. W 12 biegu tu aż się prosiło o rezerwę taktyczną, ale trener Tomasz Gapiński nie użył ani Pawła Sitka, nie użył również Frederika Jakobsena, puścił do boju Chrisa Holdera, którego w dziecinny sposób ograł młody Duńczyk Nikolaj Heiserberg. No i ten nowy zawodnik drużyny z Krosna dowiózł 3 punkty, Holder 2, Filip Seniuk 1 i Oskar Krynicki bez punktu. Ten remis 3-3 wydaje się, że był nie do końca korzystnym wynikiem dla Ostrowian w tym biegu. W biegu 13 z kolei Krawczyk z

0: Frederikiem Jakobsenem świetnie ruszyli spod taśmy. Wydawało się, że ułożą się na 5-1, jadąc bardzo mocną parą Tobiasz Musielak, Matej Żagar, ale Frederik Jakobsen na drugim wirażu pierwszego okrążenia stracił drugie miejsce. No i pomimo zaciętych ataków nie odzyskał punktowanej pozycji. Z kolei Jakub Krawczyk kontynuował fantastyczną jazdę. Pomimo ataków Tobiasza Musielaka dowiózł drugą trójkę w tej serii i ma na koncie już 11 punktów. Jeszcze jeden start mu pozostał, ale tak patrząc na obsadę wyścigów nominowanych, ciężko wytypować, co się może wydarzyć. Ten wyścig 15 może być bardzo zły dla Ostrowian. Trzeba spróbować w tym 14. Może za to odrobić nieco strat. Na razie 8 punktów. Dużo i mało w kontekście rewanżu, który odbędzie się 20 września w Ostrowie Wielkopolskim, ale zobaczymy, jak to się skończy. Może być więcej niż te 8 punktów, patrząc na to, jak świetnie jedzie Jason Doyle, jak dobrze radzi sobie Matej Żagar i jak dobrze jadą również Tobiasz Musielak i Nikolaj Heiserberg. Mają Krośnianie 4 wyrównanych zawodników na wyścigi nominowane. Nie można niestety tego powiedzieć o zespole z Ostrowa, który ma tak naprawdę Jakuba Krawczyka i resztę jadących zawodników w kratkę. I nigdy nie wiadomo, kiedy oni odpalą i czy odpalą. 43 do 35 Celfast, Wilki i Krosno prowadzą z Muslim Magnusem Ostrym Wielkopolski po 13 wyścigach w Krośnie. Halo Studio.
1: Bardzo dziękujemy. Raporta Radia Centrum Maciek Miecik, Krosno i Żużel. Na razie bez prowadzenia po stronę Ostrowa.
2: Radio Transmisja.

0: Zapytaj mnie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Za chwilę kolejne wiadomości z kraju i ze świata, a w nich powiemy o tym, że warto po wakacjach wskoczyć do lekarza, żeby sprawdził znamiona na skórze właśnie pod kątem czarniaka. Powiemy także o kwestiach związanych z cenami paliw. Do kiedy te niższe? Szczegóły już o 17:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Temperatura powoli spada, chociaż na razie jest i tak całkiem przyjemna, 26-25 stopni. Do tego wiatr z zachodu słaby, 15 km na godzinę. Ciśnienie jeszcze jest niezmienne, 1013 hektopaskali. Warunki biometeo nadal nie mają wpływu na nasze samopoczucie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęło 17.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Pożar hali magazynowej w Lublinie. Dym widać z wielu kilometrów. Nowe doniesienia po wypadku promu u wybrzeży Cypru Północnego. Jeszcze tylko dziś i jutro obowiązuje rządowy pakiet CPN. Miriam Lipińska. Kłęby dymu nad Lublinem. Płonie tam hala magazynowa przy ulicy Kasprzaka. Nie ma informacji, by w wyniku pożaru ktoś ucierpiał. Nie było też potrzeby ewakuacji okolicznych mieszkańców. Na pokładzie promu pasażerskiego, który wywrócił się u wybrzeży Cypru Północnego, nie było Polaków, potwierdziło polskie MSZ. Tymczasem już wiadomo, że w katastrofie promu zginęło co najmniej 7 osób. 172 osoby udało się uratować. Na pokładzie było w sumie 270 pasażerów i członków załogi. Ekipy ratunkowe próbują dotrzeć do 23 osób uwięzionych w odwróconym do góry dnem promie. Do wypadku doszło krótko po tym, jak jednostka wypłynęła z Kireni. Islandczycy nie chcą do Unii Europejskiej. We wczorajszym referendum większość zagłosowała przeciwko wznowieniu rozmów ze wspólnotą o członkostwie. To oficjalne wyniki głosowania.
4: Myślę, że to dość smutne, że Islandczycy nie chcą nawet widzieć możliwości przystąpienia do Unii Europejskiej. Myślę, że było bardzo blisko. Moim zdaniem to były wybory, które musiały się odbyć. Musieliśmy przedstawić pewne opinie. Nadal jest mniej więcej 50-50, ale wynik mówi sam za siebie. Myślę, że możemy odłożyć tę sprawę na bok, przynajmniej na razie, i skupić się na innych rzeczach.
3: Przeciw wznowieniu rozmów zagłosowało niespełna 53% Islandczyków, za nieco ponad 47%. Frekwencja była bardzo wysoka, wyniosła 82,5%. Zmieniamy temat. Po wakacjach warto umówić się do dermatologa, by obejrzał znamiona na skórze pod kątem czerniaka, radzą lekarze. Sprawdzajmy, czy na skórze nie pojawiły się nowe zmiany, mówi dr Aldona Stachura.
5: I określić sobie, czy to może być coś groźnego.
3: Czerniak to nie tylko ciemne znamiona, to też blade lub czerwone zmiany. Jeśli nowe przebarwienie nie znika po 2 miesiącach, warto dmuchać na zimne i się zbadać. 6,64 zł za litr benzyny 95 i 7,31 zł za olej napędowy. Jeszcze tylko do jutra obowiązują ceny maksymalne paliw, podobnie jak rządowy program CPN.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Już prawie 3 minuty po godzinie 17.
1: Hity ponad czasem.
2: I jako pierwsze to Tina Turner i Typical Nail, a w kolejce Tilt, Boniemi i Rod Stewart.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: I tym razem przeniosę się do Krotoszyna. Dzisiaj fajna pogoda, więc można ten wieczór na zakończenie weekendu spędzić właśnie tam, przed Krotoszyńskim Ośrodkiem Kultury, a tam czeka na Was koncert. Te mogą wystartować punktualnie o 20, ale coś czuję, że jak ktoś się spóźni, to pewnie będzie idealnie w czasie. Chip Tobacco dzisiaj, więc możecie tam wpadać. Wstęp jest wolny. Sporo dobrej muzyki i ciepły klimat, i to dosłownie. Pamiętajcie, że w związku z organizacją koncertu drogi dojazdowe do Koku są zamknięte, więc żebyście się tu nie zdziwili, są oznaczenia, więc sprawdzajcie. A ja przypominam, jeżeli chodzi o dzisiejszy koncert, to Chip Tobacco w Krotoszynie przed Krotoszyńskim Ośrodkiem Kultury o godzinie 20:00. Wstęp jest wolny.
0: Hity ponad czasem. Radio Centrum. She's crazy like a fool.

0: Radio Transmisja.
1: Osiem punktów straty mają Ostrawianie po pierwszym meczu w Krośnie. Te osiem punktów ciągnęło się praktycznie od wyścigu siódmego, po którym było 25 do 17. Momentami Ostrawianie tracili punktów 6, ale było też 10 po 14 biegu, kiedy wygrał Musielak przed Jakobsenem, Heidelbergiem i Holderem. Właśnie ten Duńczyk na dystansie nie pierwszy raz w tym meczu wyprzedził bezbarwnego Holdera. Było wówczas 47 do 37, ale Ostrowianie mieli w swoich szeregach niezawodnego Jakuba Krawczyka, który poza pierwszym wyścigiem, w którym przywiózł 0, później był niesamowity, wygrał wyścigi 11, 13 i wygrał wyścig 15, przywożąc za plecami byłego mistrza świata Jasona Doyla, trzeci był Frederik Jakobsen, czwarty Matej Żagara. Ostrowianie wyszli w tym biegu ze startu 5 do 1. Ileż takich biegów było w tym meczu, kiedy Ostrowianie wychodzili ze startu 5 do 1 i gubili na dystansie pozycję. Na szczęście tutaj dowieźli 4 punkty w tym biegu 15, no i wrócili do stanu sprzed wyścigów nominowanych, czyli do 8 punktów straty. Przegrali ten mecz 49-41 w zespole CFA Wilków Krosno. 13 punktów Jason Doyle, 10 i 2 bonusy Tobiasz Musielak, 8 punktów ten debiutant Nikolaj Heidelberg, 8 Matej Żagar, to liderzy. W Ostrowie tak naprawdę był jeden lider, Jakub Krawczyk, który w 6 startach zdobył 14 punktów. Nie ma drugiego zawodnika z dwucyfrową zdobyczą. Frederik Jakobsen 9 punktów w 6 startach. To też mało jak na lidera. Chris Holder 5 punktów, Gleb Szugunow 5 punktów i Paweł Sitek 5 punktów. Jest co odrabiać w meczu rewanżowym 20 września o 15:15 na Stadionie Miejskim, ale 8 punktów to nie jest też strata nie do odrobienia. Jeśli Ostrowianie wygrają w takim samym dorobku 49-41, utrzymają się w Metalkas drugiej Ekstralidze, bo po rundzie zasadniczej byli wyżej od zespołu z Krosna. Jest o co odrabiać, ale Jakub Krawczyk utrzymał nadzieję, utrzymał przy życiu żużlowców Mumfil, Magnusa Ostrów, którzy walczą o utrzymanie w Metalkas drugiej Ekstralidze. I w pierwszym meczu, choć przegrali w Krośnie 41-49, jeszcze pozostają w grze o to, by w tej pierwszej rundzie playdown zapewnić sobie utrzymanie i nie musieć jechać meczów o miejsca 7-8. 8 ta liczba, która cały czas ciągnęła się za drużyną z Ostrowa, i 8 pozostaje na kolejne 3 tygodnie, bo wtedy dopiero rewanż w Ostrowie. Tyle punktów trzeba odrobić po meczu w Krośnie. Halo studio.
2: Reporter Radia Centrum Maciek Miecik o tym, co działo się na żużlu w Krośnie. My już wracamy do muzyki 16 minut po 17.

0: Reklama.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Reklama.
2: Hity ponad czasem. Radio Centrum.

0: Run to you, to oczywiście Bryan Adams, 29 minut pozostało do godziny 18. Jutro już poniedziałek, oj, zbliża się wielkimi krokami, ale pamiętajcie, nowy dzień, nowy tydzień, nowe możliwości i nowości w kwestiach związanych ze świętami. To, żebyście nie byli zaskoczeni, to już uprzedzę, jak to wygląda na cały tydzień. Otóż poniedziałek mamy Dzień Solidarności, Wolności, Kawalerii Polskiej i Dzień Blogów. Jak ktoś pisze, to niech pisze i na zdrowie, niech się dobrze dzieje. No i już we wtorek, 1 września. A jeżeli chodzi o ten dzień, to mamy Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej, między innymi. Jeżeli chodzi o środę, Dzień Dużego Rozmiaru. I tu zostawię w waszej wyobraźni Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów, tutaj również w kwestii związanych z rozmiarami. W czwartek Dzień Wieżowców. No i w piątek, ktoś się wszystko ładnie, słuchajcie, Światowy Dzień Zdrowia Seksualnego. Dzień Orzechów Makadamia również. Przy sobocie mamy Dzień Międzynarodowy Dobroczynności i Światowy Dzień Brody. O, no to ci, którzy dbają, mają, mogą wtedy poświętować, a może jakieś fikuśne fryzury wtedy z brodą związane. No i w niedzielę idealnie na ten dzień przypadł Dzień Walki z Prokrastynacją. A w kwestiach dzisiejszych świąt, no to ja jeszcze przypominam, że cały czas trwa niedziela, cały czas 30 sierpnia w kalendarzu, Międzynarodowy Dzień Rekina Wielorybiego, ale także Dzień Taksówkarza. Więc pozdrawiam wszystkich tych, którzy właśnie parają się takim zawodem, którzy teraz za kółkiem. Skoro o taksówkach mowa, no to dla was specjalnie Wojasz, czyli coś na temat podróżowania również w temacie.
1: Hity ponad czasem.

0: Reklama.
1: Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym promocyjnym Ford Leasing.

No to teraz specjalnie dla tych z was, którzy już czują, że są zmęczeni, że oni już nie chcą poniedziałku i już w ogóle skąd brać tę energię. Zróbcie głośniej, naszykujcie dłonie, naszykujcie stopy. Mała rozgrzewka przed poniedziałkiem, mała rozgrzewka przed tym, co czeka nas w kolejnym tygodniu. Dacie radę, wierzę w was, naprawdę. No to teraz pozyskujemy energię z tańca i z muzyki, a pomoże wam w tym formacja Queen i kawałek z 1977 roku. We Will Rock You.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Już za kilka chwil kolejne wiadomości z kraju i ze świata. Tym razem zajrzymy też do Afryki, gdzie dolatują pomalutku pierwsze polskie bociany. Naukowcy o tym wiedzą, ale polecimy także nieco dalej, bo w kosmos, gdzie jest wielki teleskop, który ma znaleźć kolejne 100 tysięcy planet. Szczegóły kosmiczne i nie tylko w wiadomościach, które na antenie Radio Centrum już o godzinie 18:00. Tymczasem jeszcze The Sunny S of Base.

0: Reklama.
1: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro temperatura nieco spadnie, tak do 22, może 23 stopni. I w godzinach przedpołudniowych i czy wczesnopopołudniowych możliwe przelotne opady deszczu w części naszego regionu. Od samego rana jeszcze będzie przyjemny, 16-17 stopni, biomat korzystny i nieco słońca, ale później już pojawią się deszcze, warunki biometo zmienią się na niekorzystne. Od rana ciśnienie stabilne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 18. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: 55 ofiar rzezi na Wołyniu pochowano dziś we wsi Ostrówki. W kosmos poleciał wielki teleskop, znajdzie 100 tysięcy planet. A do Afryki odlatują pomału pierwsze polskie bociany. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rodziny ofiar zbrodni wołyńskiej w Ostrówkach pożegnali swoich bliskich. Na cmentarzu w dawnej polskiej wsi na Wołyniu odbyły się dziś pogrzeby ostatnio odnalezionych 55 ofiar rzezi. W 1943 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali tam ponad 1000 mieszkańców wsi. Jak mówi Józef Obcarski, który stracił na Wołyniu dziadków, takie dni zbliżają do pojednania między narodami.
4: Historia jest historią. Do tego wracać trzeba, mówić o tym trzeba, ale to, co było, tego już się nie naprawi. To, co było, przeminęło. To już relacje musimy jakieś budować. To jest nasz sąsiad najbliższy. Jak było w 1943 roku, jak jest teraz, to jest dramatyczna różnica.
3: Naukowcy chcą jeszcze wrócić do Ostrówek. Według szacunków do odnalezienia pozostało jeszcze 300 ofiar. W kosmos poleciał teleskop mogący odkryć nawet 100 tysięcy planet pozasłonecznych. Należy do NASA, nazywa się Nancy Grace Roman. Wyniosła go rakieta firmy SpaceX. 6, 5,
5: 4, 3, 2, 1, ignition, and lift off. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
3: Tak wyglądał start z Florydy. Teleskop kieruje się w stronę punktu na orbicie położonego ponad 1,5 miliona kilometrów od Ziemi. Zostanie tam co najmniej 5 lat. Do Afryki tymczasem odlatują pierwsze polskie bociany. Kilkudziesięciu z nich naukowcy zamontowali specjalne kamery, by dowiedzieć się więcej o środowisku, w jakim będą żyć po drugiej stronie Morza Śródziemnego. GPS pokazuje, że ptaki dotarły już do Sudanu, mówi profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
6: Bociany coraz chętniej wybierają zamiast pastwisk pól ornych śmietniska. Wiemy, że bociany wcale nie są samotnikami. Pojawiają się gatunki czapli, z nimi ptaki krukowate.
3: Nie wszystkie bociany przeżywają podróż. Wiadomo, że spośród 28 ptaków, którym zamontowano nadajniki, przetrwało dotąd 20. 7 goli w Częstochowie. Raków przegrał z Jagiellonią Białystok aż 2-5. Gospodarze zanotowali fatalny początek sezonu. Przegrali wszystkie ligowe mecze. Niepewna wydaje się posada trenera Dawida Kroczka. Jagiellonia z kolei awansowała na 4. miejsce, ma jeszcze 2 zaległe mecze.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Hity ponad czasem.
2: 2,5 minuty po godzinie 18 wracamy do grania już powoli wieczorową porą The Alan Parsons Project Don't Answer Me. Już teraz w kolejce bardzo przyjemne granie, bo Zbigniew Wodecki, znajdziesz mnie znowu i Secret Service również.

0: Reklama.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Reklama.

O Suzy, no właśnie, wakacje dla niektórych koniec, a są tacy, którzy na wrzesień sobie wakacje zostawili i mają z tego sporą radochę, bo będą tacy, którzy już będą tylko wspominać wakacje i urlopy i będą tylko pokazywać zdjęcia. No nie tylko, bo aż to są dobre wspomnienia i przy tym zostańmy. Nie ma co płakać, jak to mówią, nad rozlanym mlekiem. Jak wrzesień, to wrzesień. A na wrzesień ponoć bardzo poleca się cały czas Grecja, Turcja i Wyspy Kanaryjskie, Teneryfa, Gran Canaria. Tam ta pogoda jest jeszcze stabilna i nie za gorąca, zwłaszcza na Wyspach Kanaryjskich. Wiosenna przez cały miesiąc. Madeira też przyłącza się do tego zestawienia. Ponoć nawet są tacy, którzy nad Polskie Morze albo w góry też właśnie w tym czasie wybywają, bo wtedy jest nieco spokojniej. Ja wybywam muzycznie do Acapulco i myślę, że wy też będziecie z tego zadowoleni. Radio Centrum.

Acapulco to bardzo przyjemny kawałek z lat 80. 1983 rok, Richie Poveri. A jeżeli chodzi o takie wakacje słoneczne, słoneczne rytmy, no to mam dla Was coś jeszcze. Z pozdrowieniami dla tych, którzy po weekendowi, którzy już nastawiają się powoli na pracę. Ale spokojnie, macie jeszcze bardzo przyjemny weekend, ciepły, można wyskoczyć na spacer, najlepiej w miłym towarzystwie. No to ja teraz serdecznie pozdrawiam tego, który właśnie pogwizdywał Acapulco i wraca do domu. Słuchacze Radio Centrum, Mateusz, i dla Was wszystkich już teraz Sunshine Reggae i Laidback.

Nasze nam zrobiło romantycznie, Could I Have This Kiss Forever? To duet wam doskonale znane, czyli Enrique Iglesias, Whitney Houston, wieczorowa pora, czyli czas nieco się zrelaksować, chociaż ja wiem, że wśród was są też tacy, którzy są jeszcze w pracy albo już głową w pracy od poniedziałku. Poniedziałek to już będzie ostatni dzień sierpnia, jak już zapewne zdążyliście zauważyć, czyli 31. Dzień Solidarności, Wolności między innymi, no i oczywiście Dzień Blogów. Pamiętajcie o tym, że nowy dzień, nowy tydzień, nowe możliwości, więc głowa do góry, rano trzeba się szeroko do siebie uśmiechnąć w lustrze i niech ten uśmiech towarzyszy wam przez cały nowy tydzień.

0: Marsa.
1: No i to się nazywa Buziak, taki muzyczny simary, gitarka. Doskonale znacie ten kawałek, nie raz, nie tylko z anteny Radia Centrum. 17 minut do godziny 19. Taki miły wieczór, mam nadzieję, dla Was. Pamiętajcie o tym, że skoro pogoda tak przyjemna i na razie jeszcze nam się mocno nie psuje, to może warto jeszcze wieczorem wyskoczyć na taki fajny spacer. A jeżeli nie, to mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na 106.4 i z muzyką, która tak przyjemnie nastraja.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Co w najbliższych wiadomościach? O jutrzejszym proteście nauczycieli, o ostatnich dniach, żeby zatankować nieco taniej. No i także zajrzymy do sportu, gdzie reprezentacja polskich koszykarzy przegrała z mistrzami świata i Europy, Niemcami. Szczegóły już o godzinie 19.
2: Reklama.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Reklama.
0: Hity ponad czasem. Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro temperatura nieco spadnie, tak w okolicach 23-22 stopni w naszym regionie i możliwe będą przelotne opady, może ich być nawet nieco więcej. Od rana jeszcze przyjemnie i trochę słonecznie, 16 stopni, 17 o godzinie 7, wiatr z południa będzie wiał słabo, później nieco przyspieszy. Od rana na barometrach zobaczymy 1014 hektopaskali, a warunki biometeo będą niekorzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 19. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Na razie 7 ofiar, ale wielu zaginionych. Katastrofa promu na Cyprze. Nauczyciele wychodzą na ulicę. Jutro protest przed kancelarią premiera. Wielkie widowisko, ale polscy koszykarze minimalnie przegrali z Niemcami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 7 osób nie żyje po katastrofie promu pasażerskiego, który wywrócił się do góry dnem niedaleko północy wybrzeży Cypru. To ostatni bilans ofiar. Statek wypłynął z portu Kirenia, kierował się do Turcji. Nie ma jak dotąd informacji o tym, by statkiem płynęli polscy obywatele, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
4: Nasze placówki z Turcji i z Cypru w tej chwili sprawdzają, czy na pokładzie byli Polacy.
3: Prom wywrócił się do góry dnem, na pokładzie uwięzione zostały 23 osoby. Straż pożarna gasi pożar, który wybuchł w hali magazynowej przy Kasprowicza w Lublinie. Nie ma informacji o poszkodowanych, ale ciemny dym widać z wielu kilometrów. Jutro protest nauczycieli. Decyzję podjął Związek Nauczycielstwa Polskiego. Będą demonstrować przed kancelarią premiera w Warszawie. Nie chodzi tylko o podwyżki płac. Nauczyciele walczą o swoją autonomię, mówi nauczycielka dr Aleksandra Korczak.
5: Ta autonomia nauczycielska niestety jest w ostatnich latach coraz mniejsza, natomiast coraz większa jest centralizacja nauczania, odgórne systemowe zarządzanie tym, czego powinniśmy nauczać, w jaki sposób powinniśmy nauczać. W tej chwili większość nauczycieli, ogromna większość nauczycieli raczej skupia się na przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych i raczej Centralna Komisja Egzaminacyjna przesądza o formacie nauczania podczas lekcji, a nie nasze doświadczenie, nasza wiedza, a nie potrzeby uczniów.
3: Protest zacznie się o 11. To ostatnie dni na to, by zatankować taniej. Jeszcze dziś i jutro działają rządowe limity cen. Benzyna kosztuje 6,64 maksymalnie, a olej napędowy 7,31 zł. W przyszłym tygodniu ceny mogą wzrosnąć nawet o około złotówkę. Reprezentacja Polski koszykarzy przegrała w Ergo Arenie z Mistrzami Świata i Europy Niemcami 94-96 po dogrywce. To spotkanie eliminacji przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Jak dotąd Polacy radzili sobie świetnie, to dopiero pierwsza porażka w 8 meczu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio Centrum. Hity, hity. Ponad czasem.
2: No i będą hity, i to z dawnych, dawnych lat. Już prawie 3 minuty po 19:00. W głośnikach już teraz Piotr Szczepanik, goniąc kormorany.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
2: Reklama.

17 minut po godzinie 19 w hitach ponad czasem sięgam oczywiście również po utwory po polsku, a wśród nich jest klasyk, zespół Universe, który doskonale znacie, na pewno pamiętacie większość kawałków i te, które gramy również na 106.4. Już teraz mam dla Was z Universe właśnie w perły Zmienić deszcz z 1994. Będziemy się dalej przyjemnie nastrajać wieczorową porą, więc możecie zrobić nieco głośniej.

Reklama. Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lis. Opatówek Rogatka 20C. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211. Reklama.

0: Stare dobre kawałki Bad Boys Blue, I Wanna Hear Your Heartbeat. Doskonale znacie w kwestiach nowych rzeczy, które powstają. No jak wiecie, sztuczna inteligencja rozhulała się na dobre. No sama tego nie robi przecież. To narzędzie kolejne dane człowiekowi, wymyślone przez człowieka. A czy będzie dobrze wykorzystane? No zobaczymy. Bywa różnie już. Pilnujcie się, bo widać w mediach społecznościowych, ile takich wygenerowanych przez sztuczną inteligencję treści już powielacie, nie wiedząc nawet, nie zdając sobie sprawy, nie potrafiąc rozpoznać. A czasami to po prostu bezmyślność. W kwestiach związanych z muzyką generowaną przez AI, to Australia ma zamiar walczyć właśnie. Utwory stworzone w dużej części lub w całości przez sztuczną inteligencję ponoć nie będą mogły trafiać na oficjalne australijskie listy przebojów. Takie zasady to wszystko, by chronić ludzki charakter twórczości artystycznej. Myślę, że to całkiem niezły pomysł. No to my wracamy do tej ludzkiej twórczości, działalności artystycznej. Sandra i Everlasting Love.
1: Hity ponad czasem. Radio Centrum.

Jutro poniedziałek, wiecie o tym doskonale. Jak zrobić, żeby ten poniedziałek był udany od samego rana? Ponoć już wieczorem można się przygotować, zwłaszcza potrzebne rzeczy, żeby później biegiem nie latać i nie bać się, że się spóźnicie do pracy. Rano wypić szklankę wody, nie za zimnej, nie za gorącej, żeby trochę pobudzić metabolizm. Ponoć można poskakać na wszystkie strony, a później dopiero złapać się za śniadanie. Lekkie, ale pożywne. I dorzucę do tego jeszcze pyszną kawę i oczywiście fale 106.4 i muzykę z nami od poranka.

Zrobiło się nieco romantycznie. 1987 rok i ta bujna blond grzywa i oni właśnie, o miłości Is This Love i Whitney Snake. Ja mam dla was jeszcze coś o miłości, ale to też taka miłość do samej siebie, drogie panie, dziewczyny.

kobiety. Gdziekolwiek jesteście, zróbcie głośniej, zamknijcie oczy, uśmiechnijcie się do swojego wnętrza i myślę, że ten kawałek poprawi wam humor. To 1994 rok. The most beautiful girl in the world. I oczywiście Prince.

0: One moment in time, wiecie ile ona daje energii tym kawałkiem, jaki to jest power. Mam nadzieję, że wam też się udzieliło. Warto tak czasami włączyć na fulla, poskakać, pośpiewać, potańczyć. Polecam. A już teraz mała przerwa, bo czas już na wiadomości za moment.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: A w tych wiadomościach o naukowcach, którzy biorą się za zdrowie strażaków. Szczegóły już o 20.
2: Reklama.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Reklama.
0: A skoro ta 20 zbliża się wielkimi krokami, to na mnie już powoli czas i pora. Bardzo wam dziękuję za ten wspólnie spędzony czas, za to niedzielne popołudnie, za waszą energię. Ja ją też tutaj czuję. Mam nadzieję, że z wzajemnością. No i tej energii niech wam nie braknie na nowy tydzień, na poniedziałek. Będziemy się witać wcześnie rano. Do usłyszenia. Karolina Romke. Cześć, pa!

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro temperatura nieco się zmieni, jutro trochę popada i maksymalnie do 23 stopni. Słońce też się trochę pojawi, ale możecie przygotować parasolem. Od samego rana biemat będzie korzystny, później zamieni się w niekorzystny i będzie nieco mocniej wiało.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: W Ostrówkach na Wołyniu pochowano 55 ofiar UPA. CIA chce spotkania Trump, Zełenski, Putin, donoszą agencje. Taksówkarze mieli dziś swoje święto. W Poznaniu odbył się Dzień Taksówkarza. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 55 ofiar ukraińskich nacjonalistów zostało pochowanych na polskim cmentarzu w Ostrówkach. 83 lata temu bandy UPA wymordowały 90% mieszkańców dawnych polskich osad w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej, mówi wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Polejowski.
4: Za każdym razem, kiedy jestem na Ukrainie, sięgam pamięcią do tego, co czytałem, z czym się zapoznawałem. Jak okrutny los zgotowano tutaj naszym rodakom. Wzruszenie to jest to słowo, które chyba najlepiej oddaje to, co czuję w tej chwili.
3: IPN chce jeszcze raz wrócić do Ostrówek. Kilkuset ofiar nadal nie udało się odnaleźć. Szef CIA John Ratcliffe podczas nieoczekiwanej wizyty w Moskwie zaproponował rosyjskim władzom zorganizowanie trójstronnego spotkania z udziałem przywódców USA, Ukrainy i Rosji. Poinformował o tym portal Axios. Nie jest jasne, jaka była reakcja Moskwy na pomysł przedstawiony przez CIA. Naukowcy biorą na tapet zdrowie strażaków. Ruszają pierwsze w Polsce badania tego, jak kontakt z dymem, chemikaliami i metalami ciężkimi wpływa na zdrowie ratowników. Naukowcy z Uniwersytetu Opolskiego zbadają próbki biologiczne strażaków, jakość powietrza w remizach i skuteczność czyszczenia sprzętu po pożarach. Celem jest wykrycie ukrytych zagrożeń i sprawdzenie, dlaczego wśród strażaków częściej niż wreszcie społeczeństwa występują niektóre nowotwory. Zabytkowe pojazdy, występy artystyczne i konkurs na najlepszego taksówkarza. Tak Poznań uczcił Dzień Taksówkarza. To coraz trudniejszy zawód, mówi ambasador wydarzenia, aktor znany z serialu Na Wspólnej i przede wszystkim z roli taksówkarza z serialu Zmiennicy, Mieczysław Hryniewicz.
5: 13-13 zgłasza się. Pamiętam czasy, że kolejka stała klientów, a taksówki podjeżdżały i wybierały sobie klientów. Teraz jest odwrotnie. Czasy dla taksówkarzy są cięższe, ale to nie znaczy, żeby taksówkarze nie byli sympatyczni, przejmi, rozmowni.
3: Na Placu Kolegiackim w Poznaniu można było zobaczyć zabytkowe taksówki. Historia poznańskiego taksi sięga ponad 120 lat. Były reprezentant Polski Karol Linetti został zawodnikiem Śląska Wrocław. 31-letni pomocnik przeszedł do Wrocławia z tureckiego Kocaelispor. Dla reprezentacji zagrał 47 meczów, ostatni 3 lata temu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.